0: Wersja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Akademickie
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

Linkin Park, Faint, chyba najbardziej popularna, najbardziej znana piosenka o omdleniach, jaka powstała 3 minuty po godzinie 7, a więc drodzy Państwo, rozpoczynamy godzinę, w której zaczynamy głowę do góry. Trzeba się podnieść w końcu. Ja wiem, jest to trudne, jest to wysiłek, który trzeba podjąć, bo mamy piątek, a piątek to, jak głosi klasyk, weekendu, początek. Zapraszam Was na 3 godziny. Do godziny 10:00 Krzysiek Walter Kronek przed mikrofonem i będę Wam dzisiaj w ogóle mówił o tym, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o zimne kierunki do wyjechania. Zostańcie z nami.

Ja wam pragnę przypomnieć przy okazji, że mamy upałę, jeżeli ktoś nie zauważył. Także pijcie dużo wody, noście kapelusze. Ja wiem, że nie wszyscy dobrze w kapeluszach wyglądają, ale noście. A to było Queens of the Stone Age i jest 10 minut po godzinie 7. I tak stwierdziłem, że w ramach tych upałów, no właśnie, dzisiaj będziemy się przyglądać zimnym miejscom, gdzie można wyjechać. No i na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut mózgu również stwierdziłem, że trzeba zobaczyć, co tam na stacji Henryka Arctowskiego. I szczerze powiedziawszy, myślałem, że jest zimniej, ale jednak tam też doszła fala upałów, bo drodzy Państwo, dzisiaj mamy tam 2 stopnie Celsjusza na plusie, zapowiadany deszcz, jutro 2 stopnie również, no i tak się utrzymywać będą te 2 stopnie w nocy do minus 2 maksymalnie, więc jeżeli ktoś by chciał wyjechać, no to zdecydowanie chłodniej, to na pewno, ale mam złą wiadomość, bo stwierdziłem, że również zobaczę, kiedy będą następne wyprawy na stację Henryka Arctowskiego, oczywiście na stację antarktyczną. No i słuchajcie, na stacji antarktycznej no, nie jest najlepiej, tyle wam powiem, dlatego że jakby to wam ująć. Termin składania dokumentów minął 31 maja, spóźniliśmy się o miesiąc, więc prawdopodobnie następny nabór będzie jak upały miną. No i to raczej niepocieszające.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ależ nam Rival Sons pięknie zagrało. Pressure in Time, 23 minuty po godzinie 7. No a my sobie przechodzimy w takim razie, drodzy Państwo, do przeglądu lubelskiej prasy. Na sam początek Lublin 112 pisze dziś o tym, że blisko 500 kg śniętych ryb zebrano z rzeki Krzny na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Zjawisko zauważono na odcinku około 1,5 km, a działania służb trwały kilka godzin. Przyczyna zdarzenia jest obecnie ustalana. Lublin 112 rozwija ten temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, leży wam na żołądku temat polskich rzek, no to zachęcam do przeczytania na lublin112.pl. Kurier Lubelski, bardziej politycznie, pisze dzisiaj o tym, jak doszło do wotum nieufności dla prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Rozwijające się miasto kontra źle zarządzanie i zadłużone miasto. Ponad 8 godzin trwała debata nad wotum zaufania dla prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz absolutarium z wykonania budżetu za 2025 rok. Jeżeli interesuje was lubelska polityka, to tutaj w tym temacie absolutorium i wotum zaufania odsyłam do Kuriera Lubelskiego na kurierlubelski.pl. Na sam koniec wiadomości bardziej pozytywne, również z Lublina, Dziennik Wschodni pisze dzisiaj o tym, że do Lublina dołączył nowy koziołek. Wiecie, mamy te takie posążki koziołków i tym razem jest to koziołek Stefan, który, uwaga, stoi gdzie? No ma liczydło i stoi przed oddziałem okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nazywa się Stefan, tak jak prezes tegoż właśnie przybytku od 25 lat. Także mamy kolejną figurkę na mapie Lublina, koziołka. Można odwiedzić, jeżeli ktoś znajdzie, to może wysłać zdjęcie. Zachęcam do tego.

0: Już po wpół do ósmej. Zobaczmy w takim razie, czy solo wokół lubelskich kierowców są korki. Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że wakacje już prawie że w pełni. Korki nie powinny być waszym problemem, ale przypomnę, gdzie w tym momencie w Lublinie mamy roboty drogowe. Jest to skrzyżowanie ulic Nałęczowskiej, Głębokiej i Alei Kraśnickiej. Tam może się korkować ulica Głęboka w tym momencie. Dalej ulica Puławska. Tam w tym momencie jest kompletnie zwinięty asfalt i są trudności duże z przejazdem, więc jeżeli macie możliwość, omijajcie. Chodzi szczególnie o górną część Puławskiej, czyli ta z dojazdem do Alei Kraśnickiej. Aleja Warszawska również w tym momencie jest w remoncie, no i oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, to bez zmian od roku. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, robót drogowych, które utrudniają poruszanie się w Lublinie i poza nim, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: To całkiem urocze.
3: Co jest urocze?
2: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
5: Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Biffy Clyro, Hunting Season, sezon polowania na wodę prawdopodobnie i kawałek cienia. 16 minut do godziny 8 i tak stwierdziłem, że w sumie jak już mamy taką pogodę, no to co, no nie zmienimy jej, trzeba się dopasować muzycznie, też się teraz dopasujemy do pustyni, która nas czeka przez następne kilka dni. No i słuchajcie, jak lepiej się dopasować do pustyni, jak nie grając zespół, który na pustyni powstał w Kalifornii, w Palm Desert, szczególnie w Palm Desert właśnie powstał zespół, który nazywa się Kajes i są uważani za pionierów stoner rocka, który bardzo pustynnie, no nie bez powodu, się kojarzy. Więc zapraszam na pustynne brzmienie po to, żeby trochę oswoić pogodę, jaka została przed nami postawiona.

to Godsmack, 8 minut do godziny 8, to jest piękny czas. No i tak dzisiaj mówię wam o tym, że warto wziąć sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ucieczkę przed upałami, bo ciepłe kraje są w Polsce, już nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, na przykład na południe. No i myślę, że mam dla was ciekawą propozycję, niestandardową, taką dla tych, którzy bardzo chcą być wyjątkowi. Słuchajcie, można się wybrać na Księżyc, jeżeli chcecie uciec przed temperaturami wysokimi. I ja wiem, że Księżyc potrafi się nagrzać do 120 stopni, a później spaść temperatura do minus 233 na przykład. Ale słuchajcie, na Księżycu są jaskinie. I w tych jaskiniach temperatura potrafi wynosić około 17 stopni. Całkiem przyjemnie, nie? Posiedzielibyście pewnie sobie teraz w około 17 stopniach. No może jakiś kocyk trzeba by było narzucić, ale nie byłoby to raczej najgorsze, więc zachęcam. Trzeba odwiedzić Księżyc i udać się do jednej z jaskiń. Konkretnego adresu wam nie podam, bo aż tak się nie zna na topografii Księżyca, ale myślę, że jak polecicie, to bez problemu znajdziecie.

0: Minęła godzina 8, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? O tym za chwilę. Powiemy także o celach nowego zarządu Komitetu Obrony Demokracji Regionu Lubelskiego.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj za tankowanie? Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 65 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Oznacza to spadek ceny dwóch pierwszych rodzajów paliw oraz wzrost kwoty za diesla. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu do 30 czerwca zostaje utrzymana obniżona 8% stawka VAT na paliwa. Wybrano nowy zarząd Komitetu Obrony Demokracji Regionu Lubelskiego. Jakie cele stawiają sobie jego członkowie? Podczas konferencji prasowej przedstawiono skład nowego zarządu oraz najważniejsze priorytety organizacji. Wśród planowanych działań znalazły się inicjatywy przeciwko mowie nienawiści i dezinformacji. Ważnym obszarem aktywności będzie także obywatelska kontrola wyborów.
2: Jest to działalność, która pilnuje, żeby wszystkie wybory, które są w Polsce, odbywały się zgodnie z obywatelskością, zgodnie z kodeksem wyborczym. Pilnować tego, żeby te wybory były uczciwe, żeby były przyzwoicie zrobione. Z uwagi na to, że mamy bardzo dużo sygnałów na temat tego, że wybory są przeprowadzane w sposób często nieuczciwy, chcemy, żeby takie rzeczy się nie działy, żeby się nie zdarzały.
1: Mówi przewodniczący organizacji Marcin Bujak. Komitet Obrony Demokracji ma również na celu rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi działającymi w regionie. Zapowiada także działania mające zachęcać mieszkańców do większej aktywności obywatelskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lubelska Fundacja Strefa Dorastania otrzymała nagrodę Funduszu Nieobojętnych imienia Mariana Turskiego. Przyznano ją za projekt programu Reaguj, nie odwracaj wzroku. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży i ma zachęcać do reagowania na przemoc słowną, hejt czy wykluczenie. Organizacje tworzą młodzi ludzie. Poprzez swoje działania wspierają oni grupy społeczne, które są narażone na zjawisko wykluczenia, a ich projekty były realizowane m.in. w dzielnicach Bronowice, Dziesiąta i Kośminek. Wyróżnienie wręczono w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Było to powiązane z uroczystością setnej rocznicy urodzin Mariana Turskiego. Nagrody pieniężne w tym konkursie są przyznawane za tworzone przez organizacje pozarządowe lub osoby prywatne projekty, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Joanny Kukier będzie Tomasz Miodu-Mioduszewski, wokalista i lider zespołu Dżamal. Zostańcie z nami.
0: A co tam w pogodzie? Oj, gorąco, parno, duszno. Tutaj można jeszcze dużo synonimów dołożyć do tego. Obecnie 21 stopni, słońce, lampa i ta lampa będzie z nami do końca dnia i najwyższa temperatura, jaką dzisiaj powinniśmy zanotować, to 32 stopnie na plusie. Pijcie dużo wody i no, siedźcie w cieniu, jak macie możliwość, w klimatyzacji. Już w ogóle najlepiej.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademickie Radio Centrum, a ja was witam bardzo serdecznie już w drugiej z trzech godzin. Jakiego programu? No, oczywiście głowy do góry. Jeżeli ktoś nie podniósł jeszcze, to prawdopodobnie mnie nie słyszy. Ale jeżeli podnieśliście, klaszczę wam i gratuluję tego, że daliście radę w te upały. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. No i co, zapraszam na poranną rozmowę, a później dalej będziemy się zastanawiać, gdzie wyjechać, żeby było jak najzimniej. Póki co mamy odhaczoną Antarktydę i Księżyc. A gdzie jeszcze was zabiorę? Słuchajcie, musicie zostać i się przekonać. Zapraszam.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Kukier. Dziś z nami gość, na którego obecność zawsze bardzo się cieszę, kogo nie jest łatwo złapać do rozmowy i za którym musiałam jechać dzisiaj w pościg. Tomasz Mioduszewski, zespół Dżamal. Cześć, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
1: Miodula, jesteś nasz, lubelski. W Radomiu był początek historii, którą chcemy dziś opowiedzieć naszym słuchaczom. My rozmawialiśmy jakąś dekadę temu i mamy pewną perspektywę czasu. Mam wrażenie, że pewne rzeczy zataczają koło, bo przygotowując się do tej rozmowy dziś, wleciały mi w głowę kawałki Lejcza, twojego pierwotnego zespołu. I słuchaj, Betonowe miasto, Obiecana ziemia, Tajemnica. Ja mówię daj. I gdzieś w tej warstwie lirycznej widzę taki wspólny mianownik z planetą Utopią. Czy w ogóle ty wracasz czasem do tych starych numerów?
2: Strasznie rzadko. Być może za rzadko. Natomiast rzeczywiście jest jakiś wspólny mianownik z tymi naszymi nowymi numerami. Teraz przygotowujemy nową płytę. Będzie się nazywała Człowiek z miodu. Będzie tam właśnie ten utwór, o którym mówiłaś. I rzeczywiście będzie trochę taka bliżej Lejdżach. Jeśli chodzi oczywiście o, mówię o tym, jaka będzie w duchu, bo muzyka pewnie będzie inna, żyjemy w innych czasach. Już nie mam ochoty grać ska czy jakiegoś reggae, już jestem zupełnie gdzieś indziej, ale przekaz jest rzeczywiście bliżej tego Lejdżach teraz. Fajnie to wyłapałaś, super.
1: Kiedy słucham twoich płyt z różnych okresów, zmieniały się brzmienia, zmieniałeś się ty, ale pewna wrażliwość, ten wspólny pierwiastek, no jest ta sama. Co jest tym elementem, który od początku do dziś definiuje Mioda jako artystę?
2: Moją istotą jest chyba mówienie o swoim życiu kompletnej prawdy, bo ja w życiu jestem różny i jestem trudnym człowiekiem i naprawdę dużo kłamię, jak my wszyscy. A w piosenkach jakoś mi się nigdy to nie udało. Mówię tam samą prawdę o sobie. Jak ktoś chce sobie przejrzeć, co u mnie, co w moim życiu, to wystarczy posłuchać moich nowych piosenek i już sobie wie. Więc myślę sobie, że taki wspólny mianownik do całej mojej twórczości to jest to, że zawsze jak mówię o sobie, to jest to rzeczywiście cholernie prawdziwe. I to trochę szkoda, bo w sztuce uważam, że to nie jest jakoś tak niezbędne, że trzeba czasami popuścić wodze fantazji, wczuć się w inną rolę, a ja jakoś tak od początku uwielbiałem trzymać się siebie i to jest trochę egoistyczne i takie narcyzowe, no ale jest.
1: I zrobimy takie krótkie podsumowanie dla naszych słuchaczy, może tej młodszej części naszych słuchaczy. Twoje płyty Od rewolucji, Urban Discotek, Miłość, 1994, Czarny motyl, Radio Jungle, co bardzo lubię, no bo jest radio w tytule. Radio Jungle wybrzmi dzisiaj i wybrzmi w trasie tej letniej.
2: Tak, będziemy grali numery z Radio Jungle, oczywiście. Wiesz, te występy, które są związane z sezonem, to są takie występy, gdzie gramy cały przekrój naszej twórczości. Od numerów, które są zupełnie stare, po numery, których jeszcze nikt nie słyszał. Dzisiaj będą miały premierę 3 utwory.
1: No właśnie ptaszki ćwierkały, że tutaj coś nowego się rodzi. Bo jeśli chodzi o jakąś płytę, coś możemy zdradzić, czy jeszcze nie możemy?
2: No możemy. Nagrywamy płytę teraz, która się będzie nazywała Człowiek z miodu. Będzie ona kontynuacją chyba tego Radio Jungle trochę, a trochę nie. Jesteśmy gdzieś w połowie. Mam nagranych 15 piosenek, chciałbym dobić do 30, zostawić jakieś 16 na płycie, także myślę, że jeszcze kilka tygodni będzie skończona. Zobaczymy, kiedy ją wydamy. Na pewno chcemy się wziąć tak na porządnie za klipy, bo trzeba ją wypromować i myślę, że to będzie fajna płyta, chociaż w tym momencie jeszcze nie jestem zadowolony, dopiero jestem w połowie, ale czuję, że kierunek, który braliśmy, jest na ten moment spoko. Fajne będzie chyba, co zrobimy też po tej płycie, bo po tej płycie, którą teraz wydamy, Człowiek z miodu, która będzie osadzona w takich, wiesz, brzmieniach bardzo zbliżonych do UK, czyli będzie drum and bass, będzie two-step, będzie grime. Chcemy po tej płycie właśnie, po tej takiej mocno klubowej, UK-owej, że tak dziwacznie to nazwę, chcemy wrócić do gitar. Chcemy wrócić do gitar, mamy już zrobionych też chyba 12 czy 13 utworów mocno gitarowych, bardzo grunge'owych takich w swoim wydaniu. Mam też gdzieś w szufladzie z 4 płyty osobne. Mam płytę bluesową, taką, gdzie śpiewam jakieś country, mam ze 2 płyty hip-hopowe. Jeszcze teraz kombinuję czwarte. No ja w ogóle dużo robię, też się rozgadałem, najmocniej przepraszam. No bardzo dużo robię.
1: Ale dobrze się składa, bo jesteś gościem w naszej rozmowie, więc tutaj mile widziane rozgadanie. Czy w takim razie, jak będzie dużo nowych rzeczy, to czy możemy liczyć na teledysk wideo, gdzie ty wystąpisz?
2: No tak, bo to mnie już wszyscy szpilą, więc tak. W końcu się to będzie musiało wydarzyć. Wiesz, to nie jest żadna, że tak powiem, ja tego sobie nie wymyśliłem, ja po prostu strasznie tego nie lubię. Nie lubię wywiadów, tylko jak jadę właśnie, wiem, że jest Asia, to wtedy tak, ale generalnie nienawidzę wywiadów, nienawidzę robić sobie zdjęć, nienawidzę, nie wiem, tego całego blik mistrzu tego, z tej całej sławy dla mnie to jest najmniej. Oczywiście wiem, że sława ma jakąś istotną rolę, natomiast dla mnie na pewno nie najistotniejszą. Najistotniejszą jest szacunek, wykonanie, dużo więcej innych rzeczy. Sława jest czymś, co jest tak naprawdę mało istotne. Gdzieś na samym końcu. Ona oczywiście jest ważna w tym zawodzie. Jeżeli chce się uprawiać ten zawód, że tak powiem, na serio, to trzeba to brać pod uwagę. Ale ja miałem już momenty w swoim życiu, kiedy byłem naprawdę, że tak powiem, sławny, bo miałem jakiś tam przebój, ale większość mojego życia koncertowego to jest ta druga liga i jest mi z tym dobrze. Mi w tej drugiej lidze jest wspaniale. Ja bym chyba nie mógł przeżyć sytuacji, kiedy by za mną chodzili paparazzi i ta moja awersja do wywiadów, to też wydaje mi się, że i do całego tego Blichtru, to też jest taki system obronny, wiesz, przed tym całym syfem.
1: Wyprzedzasz moje pytania. My tu radiowo mieliśmy dobry teraz miesiąc, bo i rozmawiałam z Gubsonem i z Juniorem Stresem, wiem, że to twoje ziomalki.
2: Pozdrawiam chłopaków, cudowne osobowości. No i w ogóle, fajna muza.
1: I to pytanie też zadam drugiemu Tomaszowi. I właśnie, jak to jest możliwe, że przez tyle lat stoisz tak mocno na scenie i zastanawiam się, jak to możliwe, że właśnie kompletnie udaje ci się uniknąć tego cukierkowego show biznesu, bo my nie zobaczymy cię na ściankach, nie poczytamy o tobie na portalach plotkarskich, a te koncerty są pełne. I ten wyszedłeś z undergroundu i mimo, że grasz na dużej scenie, to ten underground ciągle gdzieś tu w tobie jest. No i jak to się robi?
2: Moja konstrukcja psychofizyczna jest taka, że ja się nie chcę tam pchać i okazało się, że to wcale nie jest tak źle, że wcale nie trzeba się pchać do TikToka, że wcale ta taka dzisiejsza popularność nie jest mi potrzebna. Ja już tam jestem stary dziad. Mi te najnowocześniejsze historie związane właśnie z internetem nie są do końca potrzebne. Mi się wydaje, że fajne jest to, że wypracowałem sobie przez tyle lat coś takiego, że moi słuchacze wiedzą, że pokazywanie się na TikToku, 90-tysięczny wywiad, mówienie o tym, jak mi dobrze, jaki mam dobry... Zauważ w ogóle, że jest taka specyfika u nas w kraju, że te gwiazdy, które opowiadają w wywiadach o tym, że mają taki dobry kontakt z fanami, i zazwyczaj tak jest, one są codziennie na internecie, codziennie opowiadają, co robią dzisiaj, co zrobiły i tak dalej. Rzeczywiście mają ten kontakt z fanami niesamowity wręcz. To są najczęściej osoby, które artystycznie nie mają nic do powiedzenia. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często, że mi się wydaje, że ja postawiłem na to, żeby tworzyć i cały czas robię mnóstwo rzeczy. Oprócz tego pracuję w studiu, pracuję z wieloma artystami jako tak zwany ghost rider, więc bardzo mnie to cieszy mimo wszystko. To nie jest łatwy zawód. Zawód ghost ridera to jest zupełnie co innego niż zawód śpiewaka, taki, który uprawiam nieudolnie od lat. A zawód ghost ridera to jest zupełnie coś innego. Tam trzeba schować dumę do kieszeni, tam trzeba być zupełnie kimś innym, tam trzeba przede wszystkim mieć świadomość, że się pracuje dla kogoś i pod czyjeś dyktando jednak. Chociaż całe to moje ghostriderstwo jest takie, że ja się staram mimo wszystko te nasze gwiazdy przełamywać jakoś. Kilka razy mi się udało, kilka razy nie. No ten zawód jest bardzo szalenie dziwny, bo na przykład dostajemy zlecenia na jakiś tekst i widzę po tym, jaki jest przesłany mail, że te zlecenia dostało jeszcze 8 osób. I na przykład tam jest Nosowska, Siostry Przybysz, to konkurencja jest duża. I fajnie, że coś takiego się dzieje, no ale trzeba się przygotować na to, że się przegra. Ja czasami wygrywałem, czasami przegrywałem. Jest to rzeczywiście dziwne dla mnie, nowe, ale sama ta zabawa w to, że się pisze dla kogoś, tak jest wspaniała. Często najpierw się spotykam z tymi ludźmi i rozmawiam o ich życiu, bo wolę się dowiedzieć, co tam się dzieje, nawet te małe sprawy. No musimy sobie zaufać wtedy, nie? Gdzieś. Wydaje mi się, że ta gwiazda musi wiedzieć, że ja z tym nie wyjdę, nie zrobię z tym nic złego, nie wyjdę z tym do ludzi, nie wypeplam, tylko po prostu staram się napisać fajny tekst. No i tak, bardzo lubię ten zawód ghost ridera. Nie wiem, czemu o tym powiedziałem, bo w sumie jakoś tak, że tak powiem, z boku wyszło. Ale tak jest, no.
1: I to też wyprzedzasz moje pytanie, bo rozmawialiśmy ostatnio o tym, że piszesz wiersze, bo lirycznie jesteś bardzo płodny. Czy to ghostwriterstwo daje ci jakąś taką możliwość również przeżycia artystycznego, jak ten proces wygląda z artystami? A tu wspomniałeś, że musicie się poznać, trochę pogadać. Aha. No na pewno inaczej się pisze komuś niż sobie.
2: Myślę, że tak. No przede wszystkim zależy, kto zamawia i o co tam chodzi, bo są ludzie, którzy zamawiają jakąś wolną piosenkę, taką typową, taki hit na tak zwane lato, ale jest wspólny mianownik dla wszystkich osób. Wszystkie przychodzą i bardzo często słyszę, że one chcą taki tekst jak Peron, czyli numer zespołu Jamal. Pamiętam, kilka razy słyszałem w ogóle to zdanie, że one chcą, żeby to był taki tekst jak Peron, ale zupełnie inny. No i to jest świetne. No taki jak Peron, zupełnie inny. Ta jakby figura jest dla mnie tak enigmatyczna, że od razu wchodzę w to wszystko w ogóle z chęcią mojego dziecka. Uwielbiam to robić. Wiesz, uwielbiam w ogóle pracować z ludźmi. Ja mimo wszystko, że jak wymyślam numery, większość numerów na płyty zespołu Jamal, chociaż oczywiście nie wszystkie, to są numery wymyślone przeze mnie na gitarze w domu, a potem dopracowane z zespołem. Ja ten jakby zmysł kompozytorski mam i bardzo lubię sobie w domu komponować i ja tych piosenek mam mnóstwo. Ja myślę, że w 2000 bym się zamknął. Już.
1: Ale nie masz tak na przykład, o kurde, ale refren mi poszedł, a nie tam tej gwieździe, będzie mój.
2: Mam, czasami czuję się zazdrosny, ale to też, ja myślę, że jestem tak zdrowo zazdrosny. To nie jest zazdrość tak jak z Hollywood, gdzie jestem po prostu szują, która knuje, tylko zazdroszczę ludziom wielkiego talentu. Oni najczęściej śpiewają lepiej niż ja. Ja po prostu nie umiem śpiewać, to też trzeba wyraźnie podkreślić. Natomiast to są ludzie, którzy świetnie śpiewają i to oni strasznie inspirują. No praca z takimi, wiesz, wyjadaczami, to jest coś niesamowitego.
1: A czy to dobry moment, żebym trochę ci wypomniała reggae, które kocham oczywiście? Dalej używasz narzędzi, czy one są może takie, no na przykład piosenka Miłość to piekielny pies, no tam jest taka totalnie ragamuffinowa nawijeczka elegancka
2: i
1: na koniec.
2: Jestem taki groove, że tak powiem, muzyki reggae.
1: No może...
2: Ja ten świat reggae, wszystko to, co mi się w nim podobało, w muzyce reggae przede wszystkim, bo o tym mówimy, wszystko to, co mi się podobało, czyli ta pewnego rodzaju powtarzalność, transowość tych akordów, że to jest na dwóch akordach, w pewnym momencie zaczęło mi strasznie przeszkadzać. To w komponowaniu właściwie strasznie ograniczało. I po prostu gdzieś tam wypłynąłem na inne wody, ale szacunek do tej muzyki jest ciągle. Jeżeli słucham dzisiaj muzyki reggae, to słucham tylko artystów z lat 60. raczej. Gregory Isaac choćby, mój ukochany. Ale ostatnio jak byliśmy w Stanach, był Junior Stress i Gutek z nami. Junior Stress, czyli lubelski artysta, pozdrawiamy serdecznie. To przyznam szczerze, że jakby zajawił w nas na nowo zajawkę na muzykę dzisiejszą z Jamajki. Dzisiaj na Jamajce się dzieje dużo zupełnie różnych rzeczy, bo tam jest i roots reggae, i jest trap też. Jest drill też, taki naprawdę jest bardzo ciekawie i przedstawił nam dużo artystów dzisiejszych z Jamajki i znowu chyba wróciłem, bo znowu słucham w domu, wiesz.
1: W twoich tekstach słyszę dużo mroku, dużo psychologii, emocjonalnych zwrotów akcji. Carla Junga ostatnio zaczytuję i on pisał o rzadkich duszach. O rzadkich duszach, o dark intelligence. To jest coś, co widzę w tobie. I według jego teorii te dusze z dark intelligence idą albo w światło, albo w mrok. Jak to wygląda u ciebie?
2: No mam nadzieję, że w światło. Ja też trochę uważam, że ta ostatnia płyta Radio Jungle jest jednak trochę związana z radością, ze światłem i daje trochę nadziei również nam, artystom, którzy ją tworzyli, ale rzeczywiście tak było, że dużo jakby obcowałem z mrokiem i się w tym kąpałem i trochę, wiesz, to było zawsze, tak jak ci mówiłem wcześniej, to było związane z moim życiem, jak mi się w życiu nie układało i jakie życie, taki rap. I jak mi się w życiu nie układało, to i te piosenki były smutniejsze, jak teraz jest trochę lepiej, bo po prostu miłość jest najważniejsza, to piszę trochę bardziej takie radosne piosenki.
1: Drodzy słuchacze, Miodu pobiegł na próbę, więc żegnam was w jego imieniu. Życzę wam udanych wakajek. Za nami poranna rozmowa Radia Centrum. Była z wami Joanna Kukier. Do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: czas na informacje drogowe w 8:30, taką mamy obecnie godzinę. No i jeżeli chodzi o drogi w Lublinie, to naprawdę jest okej. Nie powinniście mieć problemu z przejechaniem. Oczywiście światło czerwone się zapali i musicie się wtedy zatrzymać, ale poza tym naprawdę w korkach stać nie powinniście. Jeżeli chodzi o roboty drogowe, to tutaj przypomnę, obecnie remonty trwają na skrzyżowaniu na Łęczowskiej Głębokiej i Alei Kraśnickiej. Tam mogą wystąpić utrudnienia. Zwinięto asfalt z ulicy Puławskiej. Tam są duże utrudnienia w przejeździe przez tę ulicę oraz Aleja Unii Lubelskiej, klasycznie od roku. Tam trwa cały czas remont. Poza tym Lublin powinien być bezproblemowy. Jeżeli natomiast jakiś problem Wam sprawi, pojawi się jakiś wypadek, stłuczka czy po prostu korek, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio?
4: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
5: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
6: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 20 minut do godziny 9, no to wrócimy sobie do tematu, gdzie się ochłodzić. Ja wam tutaj proponuję pomysły na chłodne wakacje. Słuchajcie, niedaleko od Polski, Słowacja. Co gdyby wejść do lodówki? I ja wiem, że każdy ma z was w domu taką lodówkę, no wszyscy wiemy, że wejście do lodówki to... Wiecie, to jak w tym żarcie ze słoniem w lodówce, że trzeba najpierw wyjąć słonia i dopiero wtedy można zapakować dwie żyrafy. Ale jeżeli chcielibyście wejść do takiej dużej lodówki, to na Słowacji są dwie lodowe jaskinie, w których temperatura oscyluje w okolicy 0 stopni. Są przepiękne, absolutnie. Słuchajcie, stalagmity, stalaktyty, stalagnaty nawet, lodowe, jeziora, pływanie łódką, no masa atrakcji i to wszystko z lodu. No i właśnie, 0 stopni Celsjusza w środku, tak około. I jedna to jest Dobrzyńska jaskinia, druga to jest Demianowska lodowa jaskinia. Obie piękne i obie niedaleko od Polski, więc nie ma za co. Jeżeli marzyliście o tym, żeby wejść do lodówki, a wiem, że w metaforze mogło to pewnie paść gdzieś w niedawnej rozmowie, to proszę bardzo, można się wybrać do Słowacji, zobaczyć piękne rzeczy, a przy okazji się schłodzić. Tylko... nie polecam bukowania wszystkich możliwych godzin. Ja wiem, że chętnie byście spędzili tam cały dzień, ale... a w sumie, jak macie pieniądze, to czemu nie?
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam w Lublinie będzie się działo pod względem imprez w najbliższym czasie. Na sam początek koncert już dzisiaj o 19.30 w klubie Graffiti zagra Aktash Erdogan, czyli turecki muzyk, który wykonuje rocka psychodelicznego z takim wschodnim twistem. To będzie coś dla tych, którzy lubią Krumangbing, którzy lubią na przykład Glassbeams. Taka psychodela, ale taka na lekko podana, taka do której naprawdę można się zrelaksować, jeżeli tego potrzebujecie po dzisiejszym dniu i przy tych upałach myślę też będzie pasować. No to zachęcam do odwiedzenia klubu Graffiti dzisiaj o godzinie 19.30. Następnie coś dla tych, którzy wolą popogować, są punkami i lubią punka. The Clover Hearts, czyli zespół z... właściwie powiedzmy to są Celci, tak można to nazwać z tego względu, że wykonują coś, co nazywają celtyckim punkiem i będzie można na pewno dużo poskakać, będzie można się dobrze pobawić, jeżeli lubicie właśnie tamte klimaty, te irlandzkie i łączenie tej kultury celtyckiej z punkiem, jest kilka takich zespołów, no to zachęcam do odwiedzenia również klubu Graffiti 30 czerwca. No i na sam koniec dzisiaj duże ogłoszenie, to znaczy takie, które już kilka dni temu, właśnie kilka tygodni się pojawiło w przestrzeni medialnej Lublina, ale może nie słyszeliście, Phil Campbell's Bastard Sons, czyli synowie Phila Campbella, znanego z Motorheadu, pojawią się w Lublinie w Zgrzycie, tym razem za miesiąc, 30 lipca. Warto się wybrać, jeżeli lubicie muzykę tego zespołu, ponieważ no, będą po prostu grali synowie Phila Campbella. Warto zobaczyć, bo są to świetni muzycy. Fabryka Kultury Zgrzyt, 30 lipca. Myślę, że więcej nie muszę dodawać.
1: Akademickie Radio Centrum.

0: 8 minut do godziny 9. Tool the Pot. No i kolega redakcyjny Bartek Płoszaj podrzucił mi świetny pomysł. I wam w sumie ja też go teraz przekażę, ukradnę, tak na chama trochę. Słuchajcie, wakacje to jest taki okres, w którym też często szukamy pracy, takiej dodatkowej, dorywczej, szczególnie jak jesteśmy studentami. No i słuchajcie, w tym momencie w Laponii jest 14 stopni Celsjusza, bardzo przyjemnie. A myślę, że Mikołaj już potrzebuje swoich małych pomocników. Być może ma jakąś linię produkcyjną, na której zatrudnia polskich studentów, którzy harują po 12 godzin dziennie za fińską minimalną krajową, która w Polsce pewnie by była nie najgorsza. Więc jeżeli chcecie się ochłodzić, a przy okazji popracować i zarobić, to myślę, że Święty Mikołaj może mieć w Laponii dla was propozycję. 14 stopni Celsjusza? Chętnie bym tam uciekł.
1: Siedzę sobie na balkonie, słońce mi przypieka twarz.

0: Minęła godzina 9, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Już od jutra na pasażerów komunikacji miejskiej czekają zmiany. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o nowej ekspozycji na UMCS.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Właśnie rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zaczną one obowiązywać już jutro. W porównaniu do ubiegłej przerwy letniej dzienna liczba wozokilometrów jest wyższa o blisko 2%. Nowy rozkład jazdy jest oparty na tym ubiegłorocznym oraz ma uwzględniać przewidywane potrzeby mieszkańców. Jedną z wprowadzanych zmian jest wzmocnienie obsługi Zalewu Zamborzyckiego.
2: Linia numer 15 przez cały tydzień będzie wybranymi kursami skierowana do pętli Dąbrowa. Linie numer 21 i 37 w soboty i dni świąteczne wybranymi kursami również zostaną skierowane do pętli Dąbrowa. Linia numer 34 w dni świąteczne wybranymi kursami skierowana będzie do pętli Dąbrowa. I linia numer 40 zwiększamy liczbę kursów w dni świąteczne.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Jednocześnie linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie. Nie jest to jednak koniec zmian.
2: Zmiana trasy linii numer 25. Autobusy w obu kierunkach pojadą ulicami Zemborzycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową i Kunickiego. W obsłudze znajdą się przystanki takie jak Wyścigowa 03, Dunikowskiego osiedle 01 i 02 oraz Dunikowskiego szpital 01 i 02. Na pozostałych liniach dostosowujemy podaż do przewidywanego popytu.
1: Dodaje Monika Fisz. Zmianie ulegnie także częstotliwość niektórych kursów. Podczas wakacji zawieszone zostanie również funkcjonowanie linii numer 912, 922 oraz 28, a w soboty i dni świąteczne mieszkańcy nie skorzystają z linii numer 54. W Lublinie otworzy się ekspozycja poświęcona jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury. To on drukował Gombrowicza i Miłosza. Prezentacja wystawy Jerzy Giedroyć i jego dzieło Dorobek Biblioteki Kultury odbędzie się oficjalnie już dzisiaj o godzinie 10 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Na planszach przedstawiono historię Instytutu Literackiego, a także publikacje i osoby związane z Ośrodkiem Polskiej Emigracji. Otwarciu będzie towarzyszyć tematyczne spotkanie obok uczelnianej biblioteki, na którym dr Justyna Maguś opowie o dziedzictwie paryskiej kultury oraz życiu i twórczości Giedroycia.
3: Ta wystawa pokazuje właśnie to, w jaki sposób Jerzy Giedroyć starał się oddziaływać przez słowo. Szczególnie zależało mu na tym, żeby kształtować inteligencję, która miała wpływ na wydarzenia, jakie w kraju się odbywały. Jego aktywność była także skierowana na emigrację, która poprzez publikacje w języku polskim miała styczność ze słowem polskim.
1: Mówi dr Justyna Maguś, adiunkt w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS. Wydarzenie wpisuje się w obchody 80-lecia powstania Instytutu Literackiego. Całość wystawy będzie dostępna dla zwiedzających do 20 lipca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Policjanci podsumowują działania Bezpieczny Jednoślad przeprowadzone w całym województwie lubelskim. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 2200 kontroli drogowych. W ramach czynności zwracano uwagę na zachowanie rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ponadto mundurowym nie umknęli także kierowcy samochodów osobowych, którzy przekraczali dozwoloną prędkość. Efektem prowadzonych działań było ujawnienie 1400 wykroczeń, z czego ponad 800 popełnionych przez kierujących jednośladami. Służby apelują o rozsądne i zgodne z przepisami prowadzenie jednośladów, jak i innych pojazdów.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy oczywiście od piłki nożnej. Zakończyły się rozstrzygnięcia kolejnych grup na Mistrzostwach Świata. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało 2-0 z Curaçao, awansując do 1/16 z drugiego miejsca. Kadra Niemiec miała już zapewnioną promocję przed spotkaniem z Ekwadorem. Drużyna Juliana Nagelsmana przegrała jednak wczoraj z zawodnikami z Ameryki Południowej 1-2. Dzięki temu Ekwador jest już pewien przejścia dalej z tabeli trzecich miejsc. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią. Po nią obie ekipy także zagrają w 1/16 turnieju. W tej samej grupie Holandia wygrała 3-1 z Tunezją. Turcja po dwóch porażkach z rzędu pokonała 3-2 USA. Bezbramkowy remis Paragwaju z Australią zabrał jednak im szansę na grę dalej. Dzisiaj czekamy na kolejne spotkania. Pierwsze z nich rozpoczną się o 21:00. Francja zmierzy się z Norwegią, a Senegal z Irakiem. Do końca mundialu pozostały 43 mecze. Zostajemy przy piłce nożnej, ale przechodzimy do wiadomości lokalnych. Najlepszy strzelec Awi Świdnik z minionego sezonu przedłużył kontrakt z Dumą Lotniczego Miasta. Mowa tutaj oczywiście o Andriju Remeniuku, który związał się z żółto-niebieskimi barwami do 30 czerwca 2029 roku. 27-latek w zakończonym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań w ramach Betclic III Ligi Grupy IV oraz Pucharu Polski. Łącznie uzbierał on 16 bramek oraz 7 asyst. Chełmianka Chełm natomiast ogłosiła nowego, starego szkoleniowca. Klub ogłosił, że w najbliższym sezonie zespół poprowadzi ponownie Ireneusz Pietrzykowski, z którym zdążono pożegnać się bezpośrednio po minionych rozgrywkach. Po 20 dniach przekazano jednak, że pozostanie on na stołku trenerskim. Kibice poznali także terminarz na zbliżający się sezon Betclic II Ligi, w której zobaczymy dwóch reprezentantów województwa lubelskiego, a więc Awie Świdnik oraz Górnik Łęczna. Pierwsza seria gier zaplanowana została na ostatni weekend lipca. Na derby Lubelszczyzny długo czekać nie trzeba. Już w drugiej kolejce Górnik zmierzy się z Awią. A na sam koniec siatkówka i turniej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu zaliczyła zwycięstwo 3-2. Tym razem biało-czerwoni pokonali kadrę Turcji. Najlepiej punktującym graczem pod wodzą trenera Nikoli Grbicia był Aleksander Śliwka, który uzbierał 20 punktów. Kolejne spotkanie naszej kadry zaplanowano na sobotę i godzinę 17. Polska zagra z Niemcami. Należy też wspomnieć o smutnych wieściach, które opłynęły z rana cały świat. W wieku 65 lat zmarł Daniel Castellani, a więc były selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2010, z którą zdobył złoto Mistrzostw Europy. W karierze trenerskiej prowadził także 3 polskie zespoły: Skrebeł Chatów, Zaxe Kędzierzyn Koźle oraz Indykpol AZS Olsztyn. Łącznie zdobył 4 medale Mistrzostw Polski, w tym 3 złote oraz brąz Ligi Mistrzów. Castellani przegrał długoletnią walkę z chorobą nowotworową.
0: No i jeszcze pogoda, przez cały dzień dzisiaj lampa, tak można by było w skrócie powiedzieć, w tym momencie 24 stopnie, no i maksymalnie dzisiaj do stopni 32, jeżeli macie możliwość, chłodźcie się, pozostańcie w cieniu, no i oczywiście pijcie dużo wody. Biometr jest korzystny, wciśnienie dosyć wysokie, 1018 hektopaskali.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
7: Chab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest 100 kropka.
5: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej lokowniście!
0: Przed mikrofonem Krzysiek Walter Kronek, no i przed nami ostatnia godzina głowy do góry. Już jest 8 minut po godzinie 9, a ja jestem z wami oczywiście punktualnie do godziny 10. Zapraszam.

14 minut po godzinie 9, to King i Tilaf oczywiście. No i słuchajcie, są takie piosenki, które powodują, że jest nam trochę chłodniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest, można kilka takich wymienić. I słuchajcie, ja bym się chciał z wami podzielić jedną z nich. To jest taka piosenka, która na pewno sprawi, że będzie wam, nie wiem czy zimniej, ale poczujecie ciarki, takie jak się czuje, kiedy właśnie robi się zimno. Uwaga, proszę się wsłuchać, zagadka muzyczna. No mogą być to zarówno ciarki żenady, jak i ciarki, że zimniej się zrobiło. Już was nie będę katował, już rzucam, przepraszam, już, wystarczy. Nie będziemy grać całego utworu, no, szanujmy się. Ale słuchajcie, właśnie odkryłem, po pierwsze, wczoraj były urodziny George'a Michaela, to jest jedno, więc ten łam tutaj jak najbardziej pasuje. Po drugie, oczywiście budzenie ciarek, czy to z zimna, czy to z zażenowania, możecie sobie wybrać, która, po której stronie tej stoicie. Ale po trzecie, jesteśmy już w tej części roku, gdzie jest bliżej do następnych świąt niż do poprzednich. Więc to też daje do myślenia, bo zostało do następnych świąt pół roku bez dwóch dni. Więc wiecie, już faktycznie można powoli szykować wystawki w sklepach z mikołajami, czekoladowymi i innymi takimi gadżetami. Można odkurzać choinkę i powoli wieszać bombki, bo to zawsze sporo zajmuje, nigdy na to nie ma czasu. Także wiecie, to już zimowy klimat właściwie mamy w tym momencie w Polsce.

0: 23 minuty już właściwie po godzinie 9, a więc czas na to, żebyśmy przeszli do przeglądu prasy światowej i lokalnej. Razem ze mną Maria Monsior. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: Słuchaj, no to ja mam... Lubisz filmy w ogóle?
1: Lubię, bardzo lubię.
0: A co sądzisz o Tomaszu Karolaku?
1: Nigdy nie byłam chyba jakąś jego wielką fanką, ale... Nigdy też specjalnie go nie krytykowałam, okay. Neutralnie.
0: Okej, dobra, jest to jeden po prostu z polskich aktorów, kropka. Słuchajcie, w Rzeczpospolitej dzisiaj pojawił się wywiad z Juliuszem Machulskim, który mówi, że dobrze, że nasza drużyna nie gra w Ameryce, znowu byłaby to tortura nadziei. I jest to wywiad związany z nowym filmem Machulskiego, który nazywa się Meczycho, który został wyreżyserowany przez Tomasza Karolaka. I zastanawiam się bardzo mocno nad tym, czy na to pójść. A jeżeli to się zdecyduje, to chyba muszę się na to przygotować mocno psychicznie. Także jeżeli ktoś by chciał cały wywiad z Juliuszem Machulskim w kontekście właśnie nowego filmu przeczytać, no to odsyłam do Rzeczpospolitej. A co u ciebie tam ciekawego?
1: Ja mam trochę wakacyjny temat, bo w Rzeczpospolitej czytamy, że Francja mówi dość turystom, którzy nie szanują lokalnych obyczajów i francuskie miasta nadmorskie zaostrzają przepisy dotyczące ubioru poza plażami. Turyści spacerujący po centrach miejscowości bez koszulki lub wyłącznie w stroju kąpielowym mogą zostać ukarani mandatem, który w niektórych kurortach wynosi nawet 150 euro. I co ciekawe, na to zaostrzenie przepisów zgadza się wielu przedsiębiorców, bo właściciele kawiarni i restauracji twierdzą, że właśnie przychodzenie bez koszulki albo w stroju kąpielowym wzbudza wiele kontrowersji u innych gości.
0: Przybytku.
1: Tak, innych gości przybytku. A jeżeli chcecie więcej poczytać na ten temat, to odsyłam do Rzeczpospolitej.
0: To już tym razem nie Rzeczpospolitej, tylko chip.pl pisze o tym, że być może mamy do czynienia z najbardziej absurdalnym projektem AI tego roku. Może być to nawet dekady, ale to tak szybko zasuwa, że chyba niekoniecznie. Chodzi o Krank GPT, czyli chodzi o chat bot AI na korbkę, że kręcisz i zadajesz pytanie i dalej kręcisz i dostajesz odpowiedź. Były kiedyś żarty, że jak ci się kończy internet, masz za słaby do grania na przykład, to pokręć szybciej korbką i to się staje prawdziwe. Mamy, słuchajcie, chatbota, który działa na korbkę. Więcej o tym przeczytacie na chip.pl. Dziękuję bardzo za tę prasówkę ci, Marysiu.
1: Dzięki.

0: Wersja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
5: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Cóż można zaproponować na wakacje? Czas wiosennych, ciepłych wieczorów i spotkań przy grillu z przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. Oczywiście coś do grillowego dania, jako dodatek i to taki ekstra. Aha, i powinien być oczywiście zdrowy. A co musimy mieć podczas wakacji? Czytaj na przykład urlopu, święty spokój. Tak więc sięgamy znów po warzywo rodem ze starożytnego Rzymu i Grecji, po brokuły. Pierwsze wzmianki o brokule pochodzą z 1560 roku, który prawdopodobnie został sprowadzony wtedy z Półwyspu Apenińskiego do Francji. Potem rozpowszechnił się w Europie, docierając na Wyspy Brytyjskie w XVIII wieku. Do Stanów Zjednoczonych trafił przez włoskich osadników. Podobnie jak do nas warzywa, dzięki królowej Bonie. W 1920 roku w Brooklynie powstała pierwsza towarowa plantacja brokuła. Największe uprawy tego warzywa w Europie są w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i, tak, w Polsce. Największymi światowymi producentami są zaś Chiny i Indie. Produkują, to mało powiedziane, gigantyczną ilość, bo jest to 70% światowej produkcji brokuły. A co mają one brokuły wspólnego ze spokojem? Ano właśnie brokuły zawierają dużo łatwo przyswajalnego kwasu foliowego, a dostarczenie go organizmowi zwiększa poziom serotoniny, redukując objawy depresji. Więc nerwusy, sięgajcie po brokuły. Dostarczanie organizmowi, tak na marginesie, tego składnika jest istotne, zwłaszcza dla niewiast, bo na objawy depresji zapadają dwa razy częściej kobiety niż mężczyźni. Ponadto flawonoidy, które są źródłem w dużej ilości tegoż składnika, stymulują detoksykujące działanie enzymów, które pomagają organizmowi pozbyć się związków rakotwórczych, ale i innych szkodliwych toksyn. Ponadto są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego oraz witamin C, K i A oraz dobrym źródłem manganu, potasu, witamin z grupy B, fosforu, magnezu oraz białka. No i co dla stresu ważne, działają jako naturalny środek moczopędny. No, ale do rzeczy. Przepis na sałatkę jak zwykle jest bardzo prosty, a wykonanie jej nie powinno zająć Wam więcej niż 15-20 minut. Oto składniki. 1-2 średnie brokuły, 1 kostka sera typu feta, 250 ml jogurtu, 2-3 łyżki dobrego majonezu, 2 ząbki czosnku, 100 g pestek słonecznika, 1 łyżeczka przyprawy typu wegeta, kucharek, jarzynka i temu podobne. Jak to zrobić? Brokuły podzielić na małe różyczki i wrzucić do garnka z wrzącą wodą z łyżeczką jarzynki. Gotować nie dłużej niż przez 5 minut, albowiem wszystkie wartości odżywcze ulotnią się. Odcedzamy i studzimy. Przygotowujemy sos. Jogurt łączymy z majonezem i zmiażdżonym w prasce czosnkiem. Na suchej patelni prażymy pestki słonecznika. Wystudzone brokuły przekładamy do salaterki, łączymy z pokrojonym 1-centymetrową kostkę serem i polewamy sosem. Na wierzchu posypujemy słonecznikiem. Podajemy schłodzone, tak mniej więcej po 30 minutach, jako samodzielne danie albo dodatek do grillowanych mięs. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

To nowość od All Them Witches. Już tylko 8 minut pozostało do godziny 10, no a to będzie oznaczało, że muszę się z wami, moi drodzy, pożegnać. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wspólny poranek. Mam nadzieję, że już taki obudzony. Wiem, że gorąco, wiem, że się nie chce. Mi też w sumie trochę, ale ja już idę do domu. Widzicie, to jest ta różnica między nami. Tak czy inaczej, tym pocieszającym elementem żegnam się z wami, Krzysiek Walter-Kanek przy mikrofonie. Życzę wam jak najlepszego dnia i jeszcze lepszego weekendu. Do usłyszenia.

0: Uwaga kierowcy, w poniedziałek rozpoczną się utrudnienia w ruchu na jednej z lubelskich ulic. Powiemy także o lubelskich dniach fantastyki. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Prace przy rozbudowie Alei Unii Lubelskiej wchodzą w kolejny etap. W związku z tym 29 czerwca na ulicy Zamojskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Jutro wykonawca ma sfinalizować roboty pomiędzy rondem Lubelskiego Lipca a nowym obiektem mostowym. Dzięki temu możliwe jest przystąpienie do kolejnego etapu prac. W poniedziałek zostanie zamknięty pas ruchu po stronie hotelu Arche. Po przyłączeniu kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu robót drogowych wykonawca wejdzie na drugą stronę jezdni. Ruch z Alei Unii Lubelskiej w ulicę Zamojską dopuszczony będzie wyłącznie dla komunikacji miejskiej i zaopatrzenia. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania. Lublin stanie się ponownie centrum fantastyki. Będzie to już 34. edycja znanej imprezy popkulturowej. Już w ten weekend odbędą się Lubelskie Dni Fantastyki. Jest to jedna z najstarszych imprez w Polsce o tej tematyce. Tegoroczna odsłona po raz pierwszy przenosi się do Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
1: Przez wiele lat my jako fani fantastyki mieliśmy taką percepcję istnienia w pewnej niszy, w pewnym getcie, tak? Że jest główny nurt, który jest poważany, który jest najpopularniejszy. Mniejsza fantastyka ma tam swoich, oczywiście nawet niemało fanów, ale gdzieś tam jest trochę z boku. Natomiast, no już myślę, od kilkunastu lat można zaobserwować, że fantastyka stała się głównym nurtem. Najbardziej kasowe filmy są fantastyką. Najbardziej popularne gry są związane z fantastyką. Książki tak samo.
0: Mówi Krzysztof Księski, organizator Lubelskich Dni Fantastyki. W programie znajdziemy m.in. game room, planszówki, prelekcje i panele dyskusyjne. Nie zabraknie również konkursu na najlepszy kostium. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za nami poranna rozmowa Radia Centrum. Naszym gościem był Tomasz Miodu-Mioduszewski z zespołu Dżamal. Zaczęliśmy od podróży w czasie, jeszcze zanim powstał Dżamal. Wspominaliśmy formacje Le Ilja, Radom, pierwsze nagranie i utwory takie jak Betonowe Miasto, Oceany czy Tajemnica. Sprawdziliśmy też, czy Miodu czasem wraca do swoich najstarszych kawałków i czy nadal brzmią dla niego dobrze. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo zmienił się rynek muzyczny od nagrywania płyt po TikToka, cukierkowy show biznes i ghostwriting. Dowiedzieliśmy się, czy da się dziś zachować własny styl, kiedy algorytmy podpowiadają, co powinno się tworzyć. Artysta opowiedział, jak wygląda proces pisania tekstów do utworów zarówno dla siebie, jak i innych twórców.
2: Znaczy, ja miałem takie historie, że jakby dostał strzał w głowę i bym spisywał. Mi ktoś dyktował, tylko że takie były 3-4 w moim życiu. Reszta to jest praca. To jest dłubanie, siedzenie, praca po prostu nad każdym. Zwyczajna praca intelektualna. Ona nie jest łatwa i przede wszystkim ona nie jest szybka. To wymaga jednak pewnego rodzaju, wiesz, nakładu, to stresuje. To bardzo wiele osób, które zaczynają przygodę na przykład ze sztuką, z pisaniem jakichś numerów, tu gdzieś tam się po prostu uderza o ścianę i dalej to nie chce pójść, a mi się wydaje, że 2 godziny nie wchodzi, 3 godziny nic nie wchodzi, 4 godziny, za 5 wejdzie. Wejdzie nawet zdanie, a potem to pójdzie.
0: Nie zabrakło wątków o płycie Radio Jungle, koncertach i nowej muzyce. Miodu zdradził, że powstaje kolejny materiał, a część premierowych utworów można już usłyszeć na żywo. Jeżeli nie mogliście być z nami o poranku, nic straconego. Rozmowa już wkrótce będzie dostępna na naszych kanałach na Spotify. A teraz dawka informacji dla kierowców. Odcinek od węzła Siedlce Wschód do Łukowiska został oddany do użytku. Chodzi o 65-kilometrową część autostrady A2 na trasie Biała Podlaska-Siedlce. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie dojechanie do Warszawy. To jednak nie koniec inwestycji związanych z budową tej autostrady w naszym województwie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na początku tego miesiąca podpisała umowę na budowę 9-kilometrowego odcinka autostrady. Ma ona łączyć Kijowiec z węzłem Dobryń. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 27 stopni. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklam.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakengrillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trust Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: I oto nastał ostatni piątek przed wakacjami, 10:30 na zegarach i to jest właśnie ten czas, kiedy pora przeprowadzić ostatnią rozmowę w cyklu Flesz Ekonomiczny. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a na zakończenie tej serii, w tym sezonie, co warto oczywiście zaznaczyć, bo po wakacjach ta ekonomia dalej na antenie Radia Centrum będzie oczywiście obecna. Ze mną w studiu jest doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS. Witamy w Radiu Centrum.
2: Witam serdecznie.
1: Z Wydziałem Ekonomicznym ta audycja jest tworzona, co warto oczywiście przypominać. No i właśnie, trwa rekrutacja na studia. Cały czas możemy składać dokumenty na studia na UMCS. I pytanie, no nie może być inne. Dlaczego warto właśnie złożyć dokumenty na Wydział Ekonomiczny, na kierunki, które tam właśnie są?
2: Myślę, że Wydział Ekonomiczny dzisiaj bardzo odpowiada potrzebom rynku i jest odporny na pewne trendy rynkowe, które pojawiają się w naszym otoczeniu. Mówię tutaj w szczególności o zjawisku depopulacji, mówię o zjawisku sztucznej inteligencji i jako Wydział Ekonomiczny oferujemy bardzo szerokie spektrum różnych możliwości elastycznych, dostosowujących naszych absolwentów do rynku pracy. Oferujemy te tradycyjne kierunki typu ekonomia, zarządzanie czy finanse i rachunkowość, ale dla osób ukierunkowanych już na pewne specjalności dajemy szansę studiowania logistyki, analityki gospodarczej czy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mówię tutaj o studiach pierwszego stopnia. Dostrzegając pewne trendy i pewne rzeczy w otoczeniu, także oczekiwania naszych studentów, w tym roku po raz pierwszy wracamy do uruchomienia studiów niestacjonarnych na pierwszym stopniu. Dostrzegamy to, że ludzie już nie tylko kończąc studia pierwszego stopnia, ale także na pierwszym stopniu chcą łączyć pracę ze studiami i wtedy to jest dla nich najlepsze rozwiązanie. W tym roku to zarządzanie na pierwszym stopniu jest nowością poza finansami i rachunkowością. No i to, co jest nowego w studiach drugiego stopnia, to przede wszystkim kierunki anglojęzyczne, business management, który poza business analytics i data science jest naszym nowym kierunkiem, ale bardzo prestiżowymi studiami, na które już dzisiaj mamy sporo zapisów, jest oczywiście kierunek biegły rewident, który wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów uruchamiamy od tego roku i który jest bardzo prestiżowym, mam nadzieję, kierunkiem, który daje szansę robienia aplikacji biegłego rewidenta bez konieczności zdawania 10 egzaminów.
1: Jak słyszymy, Wydział Ekonomiczny nadąża za rynkiem pracy, wprowadzając chociażby nowe wspomniane kierunki. Jeżeli miałby pan powiedzieć młodym ludziom, w jaki sposób zachęcić ich i przekonać do tego, że po Wydziale Ekonomicznym będą mieli dobrą pracę oraz, co ważne w tych czasach, nabędą dobre umiejętności praktyczne, to co by pan powiedział?
2: Przede wszystkim sposób traktowania studentów i nasze podejście do nich jest bardzo merytoryczne, w sensie takim, że słuchamy ich potrzeb, ale z jednej strony, ale z drugiej strony realizujemy nasz program. Bardzo dobrze współpracujemy z Radą Wydziałową Samorządu Studentów i w sumie na przykład razem podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić analitykę gospodarczą na drugim stopniu w formie niestacjonarnej. Bardzo dobrze działa samorząd na naszym wydziale. Rokrocznie na swoje wyjazdy jeździ, wysyła około 100 studentów, zarówno tych, którzy po raz pierwszy przychodzą na nasze studia, jak i w trakcie roku akademickiego. Zachęcając do studiach na naszym wydziale, oczywiście mogę powiedzieć, że mamy kilkanaście pracowni komputerowych, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o uniwersytet. Mamy bardzo dobrą pracownię badań jakościowych. To, co podjęliśmy za mojej kadencji, to jest remont barku i tym studentom, którzy zaczną studiować, mogę już śmiało obiecać, że w tym roku akademickim będą mieli prawdziwą strefę chilloutu, gdzie będą mogli poza studiami także przyjść i odpocząć, pobawić się we własnym gronie.
1: Dostęp do wygodnych kanap, krzeseł i do kawy na wydziale to bardzo ważna rzecz oczywiście, ale równie ważne jest, jeśli chodzi o ekonomię, współpraca z biznesem, która również na Wydziale Ekonomicznym ma miejsce.
2: Jak najbardziej. Współpracujemy z wieloma firmami. Mamy taką tablicę, na której powieszamy tabliczki z nazwami firm, z którymi współpracujemy. No, mogę się pochwalić, że zachęciliśmy w tym roku kolejnych biznesmenów do tego, żeby przytaczali swoje doświadczenia z praktyki i prowadzili zajęcia dla studentów. W tym roku chociażby po raz pierwszy na studiach zarządzania swoje zajęcia będzie prowadził pan Waldemar Felszke. To jest prezes Mediceptu, firmy, która zrobiła olbrzymią karierę w trakcie pandemii. Ale to jest jedna z wielu firm. Oczywiście stale współpracujemy z firmą C, stale współpracujemy chociażby z doradcą. Oni proponują u nas nie tylko zajęcia w formie regularnej, ale także różnego rodzaju aktywności poza regularnymi zajęciami.
1: Wiele osób, jeżeli nie zdecydowana większość zaczynających studia, zastanawia się od razu, gdzie jeszcze ten swój czas można zainwestować. I taką możliwość z pewnością dają organizacje studenckie i koła naukowe, które także są obecne na Wydziale Ekonomicznym. Na co mogą liczyć młodzi studenci?
2: Młodzi studenci mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie od władz dziekańskich w zakresie aktywnego prowadzenia działalności. Tych szkół studenckich jest około 10. One prowadzą przede wszystkim działalność w obszarze organizacji różnego rodzaju konferencji naukowych, na które zapraszają studentów także z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pieniądze, które otrzymują, mogą przeznaczyć także na inne obszary działalności. One zawsze dają możliwość studentom samodzielnie wyboru pewnych obszarów, w których chcą się rozwijać, które są dla nich interesujące, a nie tylko narzuconego harmonogramu w ramach programów studiów.
1: Wymieniamy tutaj bardzo wiele czynników, które mogą zachęcić osoby po liceum, po technikum, żeby zgłosić się na Wydział Ekonomiczny, ale gdyby tak to skondensować i zrobić małą pigułkę, która mogłaby przekonać przyszłych studentów i studentki do tego, żeby aplikować na Wydział Ekonomiczny. Jak to skrócić i w jednym zdaniu zachęcić, aby złożyć dokumenty właśnie tutaj?
2: Po prostu młodzi ludzie powinni studiować to, co działa na rynku.
1: Ekonomia będzie zawsze potrzebna i zawsze będą osoby, które muszą zarządzać, muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak działa rynek.
2: Zdecydowanie tak i wbrew pozorom ekonomistów nie tak łatwo zastąpi sztuczna inteligencja. Dzisiaj słyszymy o wielu rzeczach, których sztuczna inteligencja zastępuje prawdziwego człowieka. Ekonomia łączy w sobie pewne rzeczy ilościowe, ale bardzo ważnym obszarem jest ten obszar jakościowy, umiejętności zarządzania, podejścia, zarządzania zespołami, współpracy w grupie. I w tym obszarze sztuczna inteligencja jednak będzie miała duży problem, żeby zastąpić człowieka.
1: I to chyba najlepsze podsumowanie. Nawet sztuczna inteligencja nie wygra z dobrze wykształconym absolwentem Wydziału Ekonomicznego. To był ostatni odcinek Flash Ekonomicznego realizowanego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS, a ze mną był dziekan tegoż wydziału, doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni. Dziękujemy za wizytę i za tę półroczną ponad już współpracę.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
1: Na wakacje Flash Ekonomiczny przechodzi w tryb uśpienia, ale obudzi się oczywiście współpraca z Wydziałem Ekonomicznym już w październiku. Wszystkie odcinki Flash Ekonomicznego dostępne są również w formie podcastu. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Dziękuję uprzejmie za ten i poprzednie odcinki i do usłyszenia już niedługo. Dobrego weekendu.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Autopromocja.
4: Ohayo.
5: Bonjour.
6: Annyeonghaseyo.
5: Buongiorno.
7: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
8: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
7: Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
9: Reklama.
3: Radio Centrum.
11: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: jasnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

rozłupani. I wcale nie chcę cię obnażać. Pozwól mi się dotknąć pani.

0: proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Chyba Stank nam tu rozpoczął godzinę 13 właśnie z kawałkiem Out of Control przy mikrofonie Gabriela Wolińska i to dzisiaj ja przejmuję kontrolę na te dwie godziny po ośrodka rocka, tym razem nad naszą anteną Radia Centrum. Dzień dobry. No mam nadzieję, że tutaj radzicie sobie jakoś w tę pogodę. No tutaj w radiu na szczęście jest jeszcze dosyć chłodno, więc pamiętajcie, żeby pić dużo wody, no i nastawcie nasze radioodbiorniki. Postaramy się trochę was schłodzić, trochę, no może przede wszystkim zająć myśli, żeby o tym gorącu nie myśleć. No i teraz coś, co myślę trochę nas uspokoi. Weezer i Undone the Sweater Song.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4.

0: własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

Tu Kobranocka ma zdecydowaną słuszność. Nikomu nie wolno się z tego śmiać, z tej fali upałów, która się właśnie zaczęła. No, temperatura w weekend to naprawdę nie będą żarty. I pamiętajcie, żeby dbać o siebie. No, może do takich typowych rad a propos gorących temperatur, gorącego właśnie powietrza, to dorzucę, że dosyć fajnie składza, no właśnie schłodzony, ale nabiał typu jogurty pitne, typu może właśnie jakieś zimne mleczko. Też pamiętajcie, żeby nie pić tego może na słońcu, ale przede wszystkim, jeśli już macie dosyć picia wody, a chcecie coś konkretniejszego, no to zdecydowanie polecam. A jeśli wy macie jakieś porady, jak sobie wyradzicie właśnie podczas upałów, to dajcie znać pod 515 515 982. Chętnie przekażę te porady właśnie dalej pozostałym słuchaczom, no bo musimy wszyscy się jakoś po prostu wspierać w ten ciężki czas. Conversion, software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire.

To skoro chwilę sobie posłuchaliśmy o zwierzętach, to i o zwierzętach teraz wspomnę, ale w kontekście filmu animowanego, no bo pewnie wielu z was kojarzy Ratatouille i kojarzy też, że były głosy, jakby miał powstać sequel, ale to okazało się, że głównie Pixar po prostu chciał razem z Disneyem. Nagabywał reżysera właśnie Brada Birda, reżysera pierwszej części, ale on stwierdził, że definitywnie sequelu nie zrobi. No, Pixar mógłby zrobić tego bez niego, ale byłoby to bardzo duże ryzyko i powiedział reżyser, że nawet pod straszną presją nie zrobi tego filmu, bo historia już miała swój koniec.

0: Promocja. To całkiem urocze.
1: Co jest urocze?
0: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
2: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Metro na 98,2 FM. No może metra nie mamy w Lublinie, ale mamy na szczęście lubelskie dni fantastyki, które się odbędą jutro i pojutrze w Chatce Żaka, więc jeśli szukacie miejsca z klimatyzacją, może tak zacznijmy. A do tego interesujecie się fantastyką, grami planszowymi i tego typu nerdowskimi rzeczami, no to jak najbardziej lubelskie dni fantastyki wam to oferują. Będzie można się schować w klimatyzacji Chatki Jacka i jeszcze do tego właśnie pograć w coś fajnego, więc myślę, że ciekawe zajęcie na ten weekend. Natomiast teraz też trochę w temacie, bo taki nieco fantastyczny temat się nam pojawił w piosence Black Sabbath, czyli The Wizard na antenie Radia Centrum.

i posłuchaliśmy sobie trochę Maneskin w Radiu Centrum. I ten zespół co prawda już miał swoje 5 minut, ale a propos tych 5 minut, to sobie zrobimy 5 minut o Poland Roku. No może nie będę mówić 5 minut, ale chodzi o to, że już ten czas w roku przyszedł, kiedy wszyscy o tym festiwalu zaczynają mówić. No i rzeczywiście już mamy pełny line-up. O tym zapewne już słyszeliście też, że Kasia Linz wystąpi na Poland Roku akurat ze swoim projektem Obywatelka.pl, więc no myślę bardzo ciekawa pozycja pośród różnorodności tego festiwalu. No i Kasia Linz sobie teraz posłuchamy, ale z nieco starszej wersji, czyli Koniec Świata.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. You gotta keep them separated.

The Kings na antenie Radia Centrum na 2,5 minuty do godziny 14. Właśnie z You Really Got Me, a jeśli komuś się za mało ośrodka rocka, to jeszcze godzina przed nami. Zostańcie z nami, a jeśli za mało You Really Got Me, to teraz Van Halen w tej piosence.

I tak nam minęły już prawie cztery minuty po godzinie 14, więc rozpoczynamy drugą godzinę Ośrodka Rocka w Akademickim Radiu Centrum i dzisiaj przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Do godziny 15 będę z wami właśnie na antenie naszego radia, a do tego będę miała dla was kilka propozycji właśnie aktywności na weekend, choć pogoda raczej będzie sprzyjać nurkowaniu niż siedzeniu właśnie na zewnątrz. Natomiast no póki co mamy jeszcze piątek, jeszcze pewnie większość z was siedzi w pracy i tylko wyczekuje tego dzwonka właśnie, czy też wybicia zegara na godzinę 16. Natomiast do tego czasu umilimy wam właśnie waszą przestrzeń, może tak może to nazwę, właśnie dobrą muzyką. Zaczniemy od Nothing But Thieves i Evolution, to już teraz.

0: reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

na antenie Akademickiego Radia Centrum Velvet Revolver. Na dzisiaj jest ten dzień, kiedy większość uczniów, myślę już, że do tej pory to miała swoje zakończenie roku. No i ja właśnie zobaczyłam na internecie ciekawego mema z jednak bardzo wartościową radą, żeby pamiętać o wyjęciu, zanim schowacie plecaki do szafy, żeby wyjąć z nich kanapki. Także wiecie, bo to jest tylko kwestią czasu, kiedy po prostu o nich zapomnicie. A jeśli o czas chodzi, no to tutaj Oena wie zdecydowanie więcej. No i warto się wsłuchać.

Foo Fighters na 25 minut po godzinie 14. Jeśli już naprawdę wyczekujecie tej jednej godziny, której skończycie pracę i już się właśnie zastanawiacie, co robić dziś wieczorem, no to już od wczesnego popołudnia wręcz, bo od 16 będzie można na przykład posłuchać dobrej muzyki w Ogrodzie Saskim. Alter Show się rozpoczyna i właśnie zagrają na nim The Dead Hearts, Ponury Grzybierz, Paranoia, Moonshine, Don't Respond, no i All Desire. I tutaj praktycznie do późnego wieczora będzie dużo dobrej muzyki w tym Ogrodzie Saskim w Muszli Koncertowej. A że wstęp jest bezpłatny, to tylko korzystać, więc zachęcam serdecznie. Dużo dobrej muzyki tam się w ogrodzie znajdzie. No i już teraz również na naszej antenie dużo dobrej muzyki. Ciu.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rammstein nam tu zagościł na antenie Radia Centrum z Ischwil. No i koncerty Rammsteina są znane z tego, że właśnie dużo jest tam ognia, właśnie takich efektów specjalnych. I również dużo efektów specjalnych ognistych będziemy mieli u nas w Lublinie. Może nie na koncercie Rammsteina, oni się do nas nie wybierają. Natomiast jeśli by było komuś mało gorąca w dzień, no to jeszcze wieczorem, dzisiaj i jutro, odbędzie się spektakl Fire and Light na Placu Litewskim. Tutaj Fundacja Sztuk Mistrza przygotowała nam specjalny pokaz właśnie razem z miastem. Będzie można jeszcze przed Karnawałem Sztuk Mistrzów zobaczyć wielu ciekawych właśnie artystów wykonujących różne fikołki i wariacje z właśnie ogniem i różnymi przyrządami. Także zobaczcie, śmiało, zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, które się będą odbywały w najbliższej okolicy, no to za chwilę Impreza FM.

0: Przyjrzyjmy się temu, jakie koncerty nas czekają w najbliższym czasie w naszej okolicy, więc pora na Imprezę FM. I zaczniemy już od jutra. Jutro w klubie Graffiti będziecie mogli przyjść na koncert pod nazwą Female Vocal Night. I podczas niego zagrają chociażby właśnie grupy Seteis, czy Icon i Runika. No i przy tej mieszance posłuchacie zarówno takiego naprawdę mocnego metalowego grania, ale też rock pomieszany z folkiem. Biletów szukajcie poprzez wydarzenie na Facebooku klubu Graffiti. No i również w klubie Graffiti, ale 30 czerwca, więc już w przyszłym tygodniu, odbędzie się koncert Clover Hearts, czyli Celtic Punkowej grupy z Australii, która skutecznie właśnie łączy muzykę taką pełną buntu, bardzo punkową, z tekstami o miłości i stracie. No i tutaj wejściówki również znajdziecie poprzez wydarzenia na Facebooku. A już no nieco później, bo za miesiąc, ale w Fabryce Kultury Zgrzyt 30 lipca zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons. No i właśnie stworzony został ten projekt przez gitarzystę Phila Campbella za życia razem z synami. No i teraz po śmierci Phila Campbella kontynuowany jest przez tychże synów. Bilety kupicie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum.

co prawda dziwna wiosna śpiewa, że już wszystko stracone, ale nic straconego, nawet jeśli kończy się ośrodek rocka, no to za chwilę godziny szczytu, które poprowadzi Jakub Gres, a który również będzie miał dla was wejściówki na Kazimiernication, więc słuchajcie uważnie po godzinie 15. Ja się z wami żegnam, słyszymy się jutro o 10 w ostatnich urokach świata w tym sezonie. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.

0: prawie centrum na Pankowo. Sum 41 Still Waiting na 982 FM i my dłużej już nie musimy czekać na wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Szykują się weekendowe utrudnienia w ruchu, o tym za chwilę.
2: Powiemy także o zakończonym roku szkolnym oraz o piracie drogowym z Radzenia Podlaskiego.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń i Jakub Jarzyna.
2: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Miasto przejmą entuzjaści sportów na kółkach.
1: Już w najbliższą niedzielę w godzinach od 19 do 21.10 ulicami Lublina przyjadą rolkarze i rowerzyści. Rozpoczęcie imprezy jest zaplanowane na Placu Litewskim.
3: Następnie uczestnicy przejadą ulicami Śródmieścia, Wieniawy, Czechowa Południowego w stronę Dekatlonu. Kolejnym punktem przystankowym będą okolice Ronda Lubelskiego Lipca 80. Następnie uczestnicy przejadą ulicą Muzyczną na Bystrzycką i Zana w stronę parkingu sklepu Leclerc, aby na koniec wrócić na Plac Litewski.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: Uczestnicy pokonają trasę jednym pasem ruchu. O bezpieczeństwo na jezdni zadbają służby mundurowe. Zamkną one określone skrzyżowania na czas przejazdu kolumny.
1: Dźwięk dzwonku wybrzmiał na korytarzach po raz ostatni. Czas na podsumowanie roku szkolnego.
2: Od jutra okres wakacyjny rozpocznie ponad 55 tysięcy osób, które na co dzień uczą się w instytucjach dydaktycznych na terenie naszego miasta. Podczas dwóch ubiegłych semestrów w Lublinie prowadzono 166 placówek edukacyjnych, z czego 66 stanowiły przedszkola.
1: Podstawówki zgromadziły w swoich murach ponad 25 tysięcy dzieci. Z kolei w liceach, technikach oraz szkołach branżowych i pierwszego stopnia wiedzę przyswajało blisko 20 tysięcy nastolatków. Warto wspomnieć, że w mieście funkcjonują również placówki nieprowadzone przez władze, takie jak szkoły niepubliczne oraz społeczne w liczbie 48 jednostek.
2: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chciał z przytupem uczcić zdanie egzaminu na prawo jazdy? Finalnie został jednym z rekordzistów w ilości posiadanych punktów karnych.
1: Mieszkaniec gminy Wochyń uzyskał licencję na prowadzenie samochodów osobowych dopiero pół roku temu. Jednak nie powstrzymało go to przed zuchwałą jazdą po ulicach w Radzyniu Podlaskim. 19-latek popełnił szereg wykroczeń, takich jak wyprzedzanie innych aut na przejściu dla pieszych czy skrzyżowaniu.
2: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości ponad 2,5 tysiąca złotych. Dodatkowo na konto kierowcy trafiło aż 31 punktów karnych. Funkcjonariusze policji niezmiennie apelują o zachowanie ostrożności na drogach oraz o stosowanie się do panujących przepisów.
1: Bezpańskie psy zyskają szansę na nowy dom. Przed nami dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie.
2: W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli wysłuchać praktycznych porad, jak bezpiecznie podróżować ze swoimi pupilami. Lekarze i behawioryści opowiedzą, w jaki sposób przygotować czworonoga do wyjazdu oraz o czym należy pamiętać, planując wspólne wakacje.
4: W programie wydarzenia jest również spacer integracyjny z podopiecznymi placówki, który będzie doskonałą okazją, by poznać schroniskowe psiaki oraz spędzić aktywnie i miło czas. Z uwagi jednak na zapowiadaną falę upałów, w przypadku bardzo wysokich temperatur, spacer może zostać odwołany, a podopiecznych schroniska będzie można odwiedzić w ich boksach. Tradycyjnie pracownicy i wolontariusze schroniska będą do dyspozycji gości i odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące świadomej adopcji.
2: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
1: Najważniejsze będzie oczywiście możliwość adoptowania pupila i zapewnienie mu nowego domu. Dzień otwarty rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10.
0: Można też zapomnieć o kolejnej ważnej sprawie, czyli pijcie dużo wody, w szczególności biorąc pod uwagę, jaka pogoda panuje, a ta jest przeokrutna. 31 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna 33. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1018 hektopaskali, biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
7: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: 5 minut po godzinie 15 zaczynamy piątkowe i ostatnie w tym tygodniu wydanie Godzin Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Grys z tej strony i pozwolę sobie Was dziś wprowadzić w ten weekend, oczywiście z najlepszą muzyką rockową. Audioslave na początek i Like a Stone.

12 minut po godzinie 15, a to był zespół Highly Suspect, numer Guess What. No i Guess What, zaczynamy nasz dzisiejszy konkurs. Drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowany karnet, raczej podwójny karnet na zbliżający się Kazimiernication. 13 już edycja, która odbędzie się oczywiście w Kazimierzu Dolnym w Kamieniołomach. No i mamy dla was karnet na 3 dni od 16 do 18 lipca. I teraz pytanie najważniejsze, werbel. Jak można zdobyć te wejściówki? Już wam, drodzy słuchacze, tłumaczę. Wasze zadanie jest dosyć proste, ale będziecie musieli się trochę rozpisać, więc już bierzcie swoje telefony, wpisujcie 515-515-982. No i napiszcie do nas, jakie są wasze najbardziej odjechane, najbardziej szalone sytuacje związane z koncertami, festiwalami, generalnie wydarzeniami muzycznymi, może kulturalnymi. Ogólnie wysyłajcie swoje odpowiedzi pod numer 515-515-982. Przypominam, do zgarnięcia karnet gruby. Na Kazimiernication jest też, liczymy na jakieś grube odpowiedzi, a teraz pora na dziki numer, a przynajmniej o dzikiej stronie. Wild Side, Motley Crue, już teraz.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2012 roku obchodziliśmy 150-lecie bankowości spółdzielczej. Tak, jak się nad tym głębiej zastanowimy, jest to imponujące. W 1862 roku powstało Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy i Okolicy. Rok wcześniej analogiczne towarzystwo powstało dla przemysłowców miasta Poznania. Od tego czasu w Polsce datuje się tradycja bankowości spółdzielczej. W 2012 roku wyszły monety o nominale 2 zł, srebrna moneta 10 zł, projektu Ewy Tyc-Karpińskiej i Dominiki Karpińskiej-Kopiec. Dlaczego bankowość spółdzielcza jest wyjątkowa? Ona była owocem pewnego ruchu oddolnego, często inicjowanego w przypadku spółdzielni wiejskich powstających na terenach rolniczych przez trzy najważniejsze postacie ówczesnego życia lokalnego, czyli najczęściej księdza plebana, właściciela majątku i nauczyciela, którzy, można sobie wyobrazić, po sumie spotykali się u księdza plebana na naleweczce i obiedzie i tam dyskutowali o tym, jak ożywić rozwój gospodarczy lokalny, jak wspomóc rolników. I uchwalali, że należy zawiązać lokalny bank, który będzie działał na ich rzecz. A więc każdy mógł się stać współwłaścicielem tego banku, wnosząc wkład, często niewielki, gromadząc oszczędności czy nadwyżki w tymże banku i móc zaciągać w nim tanie kredyty. Oprocentowanie kredytów pod koniec XIX wieku w bankach spółdzielczych oscylowało między 4 a 8%, co nawet na dzisiejsze warunki nie jest jakąś zawrotną kwotą. Rolnicy mogli gromadzić oszczędności, mogli zaciągać kredyty, a jeszcze dodatkowo czerpali zyski z udziałów. Co prawda w tych wiejskich bankach spółdzielczych te zyski były niewielkie, ograniczone do wysokości oprocentowania depozytów, niemniej dawały jakąś szansę na zarobek. Banki spółdzielcze, czy w ogóle cała spółdzielczość powstająca na przełomie XIX i XX wieku była znakomitym pomysłem na rozwój społeczności lokalnych, a przede wszystkim na zagospodarowanie tych niewielkich nadwyżek finansowych, jakie w tych społecznościach lokalnych się pojawiały. To nie byli majętni kupcy, to nie byli przemysłowcy, to nie byli zamożni ziemianie, to zwykle byli ludzie, którzy mieli drobne oszczędności, czasami mieli potrzeby zaciągnięcia drobnego kredytu, ale przede wszystkim to byli społecznicy zaangażowani w działanie lokalnych społeczności. Warto dodać, że banki spółdzielcze działające na terenach wiejskich w systemie Raiffeisena, jednym z dwóch systemów bankowości spółdzielczej, który wówczas był modny i propagowany, nie tylko zaspokajali swoje potrzeby finansowe, ale również dbali o podniesienie poziomu moralności lokalnej społeczności. Już ponad 150 lat bankowość spółdzielcza funkcjonuje w krajobrazie finansowym nie tylko Polski, ale większości krajów świata, znalazła swoją niszę i całkiem dobrze sobie radzi.
2: Radio Centrum.

0: zespół Hej za nami, a przed nami co? Przegląd informacji drogowych. 27 minut po godzinie 15. Sprawdźmy, co takiego się wyrabia. I przyznam na początek, że to, co się dzieje w Alei Tysiąclecia, to jest prawdziwy hardcore, a konkretnie mówimy o drodze w stronę Ronda Dmowskiego. Podobne problemy na Podkacie, oczywiście też w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz Ronda Krwiodawców. Mały problem natomiast na ulicy Głębokiej w stronę Somińskiego oraz Filaretów. No i klasyczek właściwie w każdą godzinę, czyli ulica Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Tamte okolice omijajcie, szukajcie objazdu, a ja pozwolę sobie jeszcze raz wam przypomnieć o tym, że możecie oczywiście wysyłać do nas informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Hey, it's Jack White here.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, we are Royal Blood.
6: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
13: Akademickie Radio Centrum.
14: Najwięcej oka w mieście.

0: Kawałek, który jest chyba najlepszą antyreklamą wyrobów tytoniowych. Mentolowe papierosy, czyli Doktor Misio na antenie Akademickiego Radia Centrum. 23 minuty do godziny 16. Myślałem, że trochę dłużej nam dziś zejdzie z konkursem. Konkursem, w ramach którego możecie wygrać podwójny karnet na Kazimiernikation. Jest to taki bilet tak zwany gruby, czyli od 16 do 18 lipca. W Kazimierzu Dolnym oczywiście, w Kamieniołomach. I akurat wiemy, który z naszych słuchaczy, można powiedzieć, trafi do Kamieniołomów. Halo, halo, Wojtku, czy się słyszymy?
1: Cześć, cześć, oczywiście, że się słyszymy. Ale z tymi kamieniołomami to tutaj pojechałeś, kolokwialnie mówiąc, bo ja nie chcę tam pracować, ale słuchać muzyki zawsze.
0: Pracować może nie, ale na pewno posłuchać się dobrej muzyki, bo przypominam o tym, że zagra na Kazimiernikation między innymi Grzegorz Turnał, bracia Kacperczyk, Kasia Sienkiewicz czy Wonky One. No ciekawa propozycja naprawdę, no i też zadałem naszym słuchaczom wszystkim pytanie o najbardziej odjechane, szalone historie związane z koncertami. No i ty, drogi Wojtku, dojechałeś, naprawdę, jest dziko, bo rzuciłeś nie jedną, nie dwie, a trzy propozycje. No to zaczynamy. Woodstock 1994, co tam się wyrabia?
1: Tak, Woodstock 1994. Michael Lang, który organizował pierwszy Woodstock i przez przypadek go poznałem w Stanach, powiedział, że organizuje 25-lecie. Ja zrobiłem wielkie oczy, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Pyta się, czy ja słyszałem. Ja mówię, że pierwsze słyszę, że w ogóle jakiś drugi Woodstock ma być. Mówi, to tam sobie jeszcze nie było przez komórek, online'u. Mówi, trzeba tam się zgłosić do Ticketmaster i sobie kupicie bilety. No to kupiłem te bilety. No i 3 dni totalnego szału, czyli zespołu tam było chyba 50, były dwie sceny, no i tam między innymi Blind Melon, Cranberries, Metallica oczywiście, Aerosmith, Peter Gabriel, Red Hot Chili Peppers, tu bym wymieniał.
0: No to jest absolutna śmietanka, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Po prostu tak, Crosby, Stills, Nash, Melissa Etheridge, naprawdę, no słuchajcie, było super i on już powtórzył jeszcze raz, ale to już się nie udało. To był taki jeden, który mnie powalił, naprawdę na kolana. Byłem z Agnieszką, z żoną i naprawdę super.
0: Powaliłeś druga na kolana? Sprawa, a no właśnie, tak. Zaczynasz już drugie, a tu mamy koncert Pink Floyd, to powiedz o tym.
1: No to właśnie jest drugie.
0: To jest który rok w ogóle?
1: Koncert Pink Floyd to był 95 rok. No tak, nie pytajcie tylko o wiek, proszę. 95 rok. Też się dowiedziałem, bo mieliśmy taką przyjemność, że przez chwilę mieszkaliśmy w Nowym Jorku, że na Yankee Stadium, bo oni w ogóle ten stadion baseballowy rozebrano. To był ostatni koncert i wtedy była promocja płyty Pulse. Scena oczywiście okrągła, to koło okrągło oświetleniowe. No już nie było niestety Rogera Watersa, ale koncert był naprawdę, wywalało z butów. Ja zresztą później nawet powiedziałem znajomym, że ja czegoś takiego nie widziałem, w sensie dźwięku, jak to było zaaranżowane, w sensie jakości muzyki, odbioru, no po prostu super.
0: Kolokwialnie
1: mówiąc, porównać Woodstocku z czymś takim, no nie da się porównać.
0: To zmiatało z papci. No mówiłeś, że koncerty w Nowym Jorku, a teraz na koniec mamy propozycję.
1: Tak, mamy polską propozycję.
0: Tak, chociaż zespół oczywiście z Wielkiej Brytanii, no, oczywiście, czyli
1: no
0: Rolling Stones.
1: Tak, ale tam tą petardą, bo to tak nazwałem, było to, że myśmy na ten służebiec weszli, tam widziałem świetny patent, podpowiem na antenie. Był taki pan Janek, bo się zaprzyjaźniliśmy, ja byłam oczywiście z Agniechą, który niósł na plecach bloki twardego styropianu, sztuk 2, sznurkiem związane. Na kontroli przy bramce zobaczyli, że to lekkie, to go puścili. A co on zrobił? Postawił to na trawie i wszedł na to i widział lepiej niż pozostali ludzie. Kapitalny patent. Natomiast stanęliśmy w takim miejscu, nie wiedząc, w pewnym momencie koncertu scena zaczyna wyjeżdżać. Charlie Watts został perkusją tam z tyłu, a chłopaki, czyli Ronnie, Keith i Mick, normalnie tu przed oczami moimi skaczą, myślę, że to jest po prostu, no nie wierzę. No
0: magiczne,
1: nie wierzę,
0: wydarzenie.
1: No
0: miejmy nadzieję, że jeszcze z tą się zagrałem przynajmniej jeden koncert w Polsce, bo wiadomo, jaki mają wiek, a ja no pozwolę sobie już powoli kończyć nasz dzisiejszy konkurs. Dziękuję ci bardzo, Wojtku, ale
1: ja
0: mam
1: dziękuję.
0: Jeszcze jedną sprawę, bo wspominałeś o Pink Floydach, dziś jest przecież,
1: tak,
0: co zauważyłeś też razem ze mną poza anteną, że jest dziś zakończenie roku szkolnego.
1: Tak jest.
0: No to
1: tak.
0: Czy przytoczyłbyś fragment Another Brick in the Wall?
1: Przytoczę, tylko nie bierzcie sobie młodzieży i dzieciaki tego do serca. We don't need no education, we don't need no thought control. No czasami trzeba się uczyć, czasami trzeba.
0: I tym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy koncert. Wojtku,
1: dziękuję pięknie.
0: Zostań jeszcze ze mną poza anteną, obgadamy sprawy organizacyjne,
1: dobrze.
0: A Floydów możemy sobie posłuchać. Another Brick in the Wall.
1: Z przyjemnością.
0: Już teraz.
1: Z przyjemnością. Dziękuję.

A to nowy kawałek od Evanescence. Można w wielkim skrócie powiedzieć, Emily jest naprawdę w przepotężnej formie wokalnej. Who will you follow? Za nami na 98.2 FM. Dużo świeżej muzyki oczywiście, ale też nie może zabraknąć dużo świeżych informacji. Już za niecałe 3 minuty, godzina 16. Wydarzenie sprawdzimy, co takiego w trawie piszczy, więc drodzy słuchacze, zostańcie z nami. No i też zostańcie z nami, bo dużo fajnej muzyki. Na przykład The Small Fortunes i kawałek Love is not enough.

0: właśnie na zegarach wybiła godzina 16. Ruszamy już niezwłocznie z wydarzeniami na 98.2 FM.
1: Wzrost cen na stacjach benzynowych. O tym za chwilę. Powiemy także o wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia Europejska oraz o Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Narkomanii.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń i Jakub Jarzyna.
2: Kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do swoich portfeli. Minister energii wydał obwieszczenie.
1: Zgodnie z danymi przedstawionymi przez resort, maksymalne ceny paliw na weekend będą wyższe w porównaniu do tych piątkowych. Za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 6,02 zł, co stanowi wzrost o 7 groszy. Z kolei koszt PB98 wyniesie 6,70 zł, czyli o 15 groszy więcej.
2: Dodatkowo olej napędowy zdrożeje o 5 groszy i będzie kosztował 6,17 zł. Warto zauważyć, że zgodnie z założeniami pakiet CPN ma przestać obowiązywać po 30 czerwca. Przypomnijmy, program został wprowadzony przez rząd w marcu w wyniku niestabilnej sytuacji na rynku rafineryjnym.
1: Losy Rady Europejskiej nabierają nowego znaczenia w zmieniającym się globalnym systemie międzynarodowym. O wyzwaniach i kierunkach, w jakich podąża Unia, rozmawiano podczas spotkania z cyklu Europa od wewnątrz.
2: Dziś na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UNCS gościem dyskusji był dr Jarosław Pietras, dyplomata, były minister do spraw europejskich i dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej w latach 2008-2020. Celem debaty stanowiło promowanie wiedzy na tematy związane z integracją europejską.
3: Rada Unii Europejskie reprezentuje państwa członkowskie. Mają różne zdania, odmienne, rozbieżne opinie i dlatego podjęcie decyzji w Unii Europejskiej jest bardzo trudne. I potrzebne jest forum, gdzie będą się zderzać opinie państw członkowskich po to, żeby móc podjąć decyzję, która będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Dlatego Rada ma rolę do odegrania i to nawet większą w czasach, kiedy są duże trudności zarówno w samej Unii, jak i dookoła.
2: Mówi dr Jarosław Pietras.
1: Ważnym zagadnieniem okazała się także pozycja naszego kraju w Brukseli. Zauważono, że to właśnie od skuteczności polskiej dyplomacji zależy, czy będziemy realnie współkształtować unijne decyzje w nadchodzących latach.
3: Polska ma rosnącą pozycję, to znaczy mieści się w grupie głównych krajów Unii Europejskiej, które są duże i które są znaczące, ale waga danego kraju w Unii Europejskiej nie zależy tylko od wielkości gospodarki, czy powierzchni, czy liczby ludności. Zależy od tego, w jaki sposób formułowana jest polityka tego kraju i przede wszystkim, czy potrafi dogadać się z innymi państwami.
1: Dodaje dr Jarosław Pietras.
2: Osoby, które będą chciały pracować w instytucjach Unii Europejskiej, muszą efektywnie prowadzić negocjacje i umiejętnie kreować relacje z innymi państwami. To kompetencje, które coraz częściej decydują o skuteczności działań na międzynarodowych salonach.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Od blisko 40 lat Zgromadzenie Ogólne ONZ przypomina o cywilizacyjnym problemie. Dziś obchodzimy 39. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
2: Tegoroczne obchody noszą hasło Światowy Problem Narkotyków, utrzymujące się wyzwania, nowe zagrożenia i innowacyjne rozwiązania. Władze miasta przypominają, że w Lublinie prowadzony jest szereg działań, dzięki którym mieszkańcy zmagający się z problemem używek mogą uzyskać pomoc. Warto zaznaczyć, że ze wsparcia można skorzystać w punktach informacyjno-konsultacyjnych przy ulicy Radzyńskiej, Abramowickiej oraz Kasztanowej.
1: Dodatkowo kompleksowe leczenie oferuje Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie przy ulicy Abramowickiej. Co więcej, osoby w kryzysie mogą zadzwonić na telefon zaufania Stowarzyszenia Monar, a także ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia.
0: Sprawdźmy jeszcze raz prognozę pogody. Pogody, która no nie ma dla nas chyba litości. 31 stopni Celsjusza za oknami, słonecznie oczywiście. Odczuwalne natomiast to jest 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne dalej wynosi 1018 hektopaskali. Biometr jest korzystny. No i też stabilnie jest, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Ta jest dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności Wolności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama. Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Piątka dla naszych słuchaczy, ale też mamy 5 minut po godzinie 16. Piątek, 26 czerwca. Zaczynamy drugą część godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem niezmiennie, i to się też nie zmieni do godziny 18, jest Jakub Grys. Słuchamy oczywiście genialnej muzyki rockowej, no w końcu tylko taka gra na naszej antenie. Muzyka gadzia, można powiedzieć już teraz. Reptilia, czyli kawałek od zespołu The Strokes na antenie akademickiego Radia Centrum.

zespół Bush zostawił na naszej antenie, no można powiedzieć, dziury po kulach, czy też może jak mawiał Klocuch, kule po dziurach. Numer Bullet Holes za nami na 982 FM, a to co się dzieje za naszymi oknami to jest oczywiście hardcore. No i mogłoby się wydawać, że w taką pogodę najlepiej wyjechać w stronę na przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii. No wyspy brytyjskie są znane z deszczu, mgły, generalnie pogody chłodnej. No właśnie nie. Okazuje się, że ostatnio, tak w ogóle śmieszna sytuacja, w Wielkiej Brytanii miała odbyć się konferencja o przeciwdziałaniu ekstremalnym zjawiskom pogodowym. No tylko jest mały problem. Wydarzenie zostało odwołane ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury panujące w Londynie.

Tears the Veil, So Far, So Fake na 982 FM, 20 minut po godzinie 16, no to ja w tym miejscu pozwolę sobie zapowiedzieć dzisiejszą wywiadówkę. Wywiadówkę, która będzie w klimacie tego słynnego mema ze Spider-Manem, gdzie trzy warianty tego Harosa wskazują na siebie palcami. A dlaczego tak mówię? No bo dziś w ramach wywiadówki radiowiec Radia Centrum porozmawia z radiowcem Radia Centrum, a konkretnie Emilia Bukowska porozmawia z Tomkiem Kowalewiczem. A o czym porozmawia? O scenie w centrum, a konkretnie o podsumowaniu tego projektu, jak i również o przyszłych planach na scenę. Dlatego gorąco Was zachęcam, żebyście z nami zostali, no bo też sprawdzimy sobie, co ugotowali muzycy zespołu AFI.

0: Tytuł adekwatny do panującej pogody. Płonąca stodoła w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego na 98.2 FM. 28 minut do godziny 17. To sprawdźmy jeszcze raz, jak wygląda sytuacja na naszych drogach. Znaczy na ten moment generalnie nie zalecam wam, żebyście w ogóle gdziekolwiek ruszali w taką pogodę, ale jak już, no to polecam wam, żebyście unikali m.in. Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, Alei Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Alei Kraśnickiej. Podobnie jedziemy dalej. Głęboka w stronę Filaretów oraz Somińskiego. Wolska w każdą stronę. No i też problemy na pewno napotkacie w stronę Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Dużo się dzieje, dlatego przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: To całkiem urocze.
3: Co jest urocze?
2: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
9: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: 19 minut pozostało do godziny 17. Ja Was witam serdecznie w dzisiejszej wywiadówce. Emilia Bukowska przy mikrofonie, a naprzeciwko mnie, słuchajcie, postać niezwykła, myślę, że tutejsza lokalna gwiazda Akademickiego Radia Centrum na naszej antenie, ale i nie tylko na antenie, też i na naszych scenach, ale o tym później. Tomek Kowalewicz.
2: Dzień dobry, no właśnie ta osoba nie mogła przyjść, więc ja jestem i z przyjemnością kilka słów o ważnych rzeczach powiem.
1: O rzeczach ważnych zaczynamy o scenie w Centrum, która no niestety już się kończy, kończy nam się sezon, ale powrócimy mocniejsi, myślę, że w październiku. A propos sceny, no spotykamy się, aby porozmawiać po prostu o tych koncertach. Tunku, pamiętasz pierwszą scenę w Centrum?
2: Pamiętam, to 8 lat minęło od pierwszej sceny, prawie równo 8 lat, bo to był maj 2018 roku. Zespół The Underground Men, czyli też nasz redakcyjny kolega, bo tam Radek Barszcz gra na gitarze.
1: Wow.
2: I to był świetny koncert, koncert, który dał nam dużo energii takiej w myśleniu, że ta scena się uda, bo po pierwsze nie wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało, jednak to było duże ryzyko, że nie będziemy potrafili tych koncertów robić. Okazało się, że po jednej stronie, czyli organizacyjnej, jest całkiem nieźle, a publiczność, czyli nasi słuchacze i słuchaczki nieźle dopisali i pokochali tę scenę. No tak chyba mogę powiedzieć już od pierwszego koncertu.
1: No to właśnie zacząłeś mówić o trudnościach. Jak wygląda w sumie twoja praca od kulis? Kim ty jesteś, Tomek? W ogóle powiedz nam wszystkim.
2: Znaczy praca polega głównie na tym, żeby te koncerty doprowadzić od samego początku do samego końca. No brzmi banalnie, ale
1: no tak,
2: chodzi o to, żeby
1: ale
2: zaprosić...
1: Ale jednak trudno troszkę.
2: Trudno, znaczy powiem, że trudność polega głównie na tym. Tu nie jest tajemnicą, że nasze koncerty, za tymi koncertami nie stoi jakaś firma czy jakieś duże pieniądze. My nie mamy pieniędzy na te koncerty, więc zapraszamy zespoły, które chciałyby wystąpić i które wiedzą, że to nie jest jakaś umowa finansowa, tylko bardziej świetna przygoda, świetna też i promocja, ale przede wszystkim świetne spotkanie z naszymi słuchaczami. No i potem pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do finału szczęśliwego. Łatwiej jest, kiedy zespoły są z Lublina, bo oczywiście ta cała logistyka jest dużo prostsza do ułożenia, natomiast zdarzało się, że zespoły przyjeżdżały do nas z Gdańska, to chyba w kategorii Polski najdalej. Wrocław, nie wiem, chyba Wrocław jest dalej, gdyby tak patrzeć z perspektywy Lublina. Natomiast tyle, Milka, wiesz najlepiej, bo tam jeździsz często. Natomiast chyba też ktoś z Berlina przyjeżdżał, więc i takie mieliśmy podróże. No próbujemy to jakoś zawsze ułożyć. Ja jestem zawsze dumny z tego, że niezależnie od sytuacji, która nas zastaje przed koncertem, to jak się kończy występ, to jeszcze nam się nie zdarzyło przez te 8 lat, żeby któryś zespół powiedział, że nawaliliście, że to było beznadziejne. Wszyscy chwalą, wszyscy mówią, że to było niesamowite przeżycie i pytają, kiedy mogą wrócić do nas.
1: To jak bardzo się w sumie zmieniła scena w Centrum od tych 8 lat? Jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz?
2: Bardzo dobre pytanie, bo ona jest teraz wyższa. Wtedy scena...
1: Lepiej cię widać na
2: praktycznie...
1: niej wtedy.
2: Teraz. I te zespoły przede wszystkim. Praktycznie scena nie istniała, bo... Znaczy nie istniała w tym sensie, że nie było podestu, tylko startowaliśmy, nie wiem, czy to brzydko zabrzmi, ale z podłogi. Natomiast po drugiej stronie była publiczność, ale w tym sensie, że były krzesła, były miejsca siedzące. No mniej więcej tak, jak mamy w teatrze, rosnąco poukładane. Nie wiem, czy rozumiesz. Czy
1: ja to rozumiem, oczywiście.
2: Więc ta scena też nie była dlatego potrzebna z podestem, bo doskonale było wszystko widać. Więc pierwsze lata naszej sceny w Centrum to były koncerty siedzące, ale okazywało się, że rock and roll, nawet ten mocniejszy, sprawdza się także w wersji na siedząco. Od dwóch lat mniej więcej robimy trochę w drugą stronę, czyli pojawiła się scena,
1: tak.
2: Natomiast zniknęły wszystkie krzesła i publiczność może skakać, szaleć sobie pod sceną, no, a ci, którzy na tej scenie występują, mogą mówiąc brzydko trochę z góry spojrzeć na słuchaczy, ale tylko po to, żeby zaprosić ich bliżej.
1: A czy jest coś takiego jako dla ciebie, dla organizatora, coś do, najtrudniejsze do przewidzenia? Może masz jakiś taki kryzysowe, nie wiem, zarządzanie jakąś sytuacją, jak coś się wykrzaczy na przykład.
2: No
1: czy jesteś
2: takie...
1: na wszystko przygotowany, czy jednak mimo wszystko zdarzają się jakieś
2: nie
1: takie...
2: zdarzyło nam się jeszcze nic takiego niespodziewanego, co by kazało sądzić, że nawaliliśmy. Jesteśmy raczej przygotowani na niespodziewane sytuacje. Te niespodziewane sytuacje to jest na przykład opóźniona próba, bo ktoś nie zdążył dojechać i musimy przesunąć. Był taki czas, były takie koncerty, kiedy o 19 miał rozpocząć się występ, a o 18.45 zespół jeszcze próbował, bo zbyt późno dojechał. To jest trochę stresujące, bo gdyby to była sytuacja bezantenowa, to można by ten koncert opóźnić o kilkanaście minut, natomiast jeśli wiemy, że zaczynamy po 19, to wszystko musi być na miejscu. Samo wejście publiczności zajmuje trochę czasu. Nie jest tajemnicą, ci, którzy przychodzą, wiedzą, że trochę też rozgrzewamy się przed koncertami,
1: tak,
2: żeby
1: tak,
2: potem, jak już nastąpi moment kulminacyjny, żeby wszyscy też już tak byli w tym klimacie koncertowym, żeby już chcieli krzyczeć, żeby chciało im się pośpiewać z grupami i żeby to tak już było dynamiczniej.
1: Myślę, że mam świetne pytanie dla ciebie, Tomku. Wolisz prowadzić koncerty, wolisz być na scenie, czy wolisz jednak być w tłumie i się sam bawić na nim? Które wolisz?
2: Nie, no oczywiście, że... No właśnie.
1: No właśnie.
2: Oczywiście, że wolę koncerty. Nie, chyba znak równości. Chciałem powiedzieć któraś z tych rzeczy, ale ja uwielbiam zapowiadać te koncerty, natomiast też fantastycznie potem się je ogląda i obserwuje to, co się dzieje na scenie. Oczywiście, wiesz, sytuacje są różne, bo jak jesteś w tłumie, ale jesteś organizatorem tego koncertu, to cały czas myślisz o tym, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy antena też funkcjonuje odpowiednio, czy nie trzeba ratować czegoś, co jest niespodziewane ze strony zespołu. A w prywatnej sytuacji, no to w ogóle komfort. No, jesteś na koncercie i nie martwisz się, czy za chwilę coś się nie zepsuje.
1: A propos zeszłego sezonu, albo tego, co mieliśmy, jakiś koncert szczególnie cię zaskoczył, który ci zapadł w pamięć, frekwencją, atmosferą na przykład?
2: Wszystkie, znaczy wszystkie były dobre. Nieskromnie powiem, że bardzo mocno analizujemy zespoły i koncerty, zanim zaprosimy na naszą scenę. Zarówno my zapraszamy, jak i zespoły do nas też się odzywają. I zresztą też dlatego chciałbym zaapelować, żeby wszyscy chętni pisali do nas informacje, że mieliby ochotę wystąpić na scenie w centrum. Na pewno będzie taka szansa, jeśli tylko uznamy, że chcielibyśmy widzieć w chatce Żaka w mojej sali widowiskowej tę grupę, to na pewno ten kontakt nawiążemy. No, jeśli z jakiegoś powodu nie, to oczywiście też odpowiemy na to. Natomiast z takich zespołów, oczywiście wszystkie były super, ale od razu tak wyrwany do odpowiedzi to niesamowity Carlos Band, bo świetni byli, jeśli chodzi o technikę. No, zagrać Carlosa Santanę w takim mocno kilkuosobowym składzie, to...
1: I że się pomieścili jeszcze na tej scenie.
2: I że się zmieścili i nie marudzili, że noga spada jedna z podestu, bo już nie ma miejsca na perkusję na przykład. Ale w ogóle świetny, artystycznie świetny koncert. No i ten ostatni, który zapadł w pamięć, czyli zespół Totten Tanz,
1: no
2: bo
1: piękny
2: zmieniliśmy
1: koncert.
2: Trochę klimat. Mm-hmm. Tutaj akurat wróciły krzesła. Zrobiliśmy totalnie rock'n'rollową grupę w wersji akustycznej. To się rzadko zdarza jeszcze cały czas w Polsce. No a to trochę połączyliśmy koncerty. Pierwszy raz zrobiliśmy weekend z zespołem, zapraszając grupę też na kolejny dzień. Ta grupa wystąpiła w klubie Graffiti. No i tam już było mocniej dzień później.
1: Mówiłeś o takiej selekcji zespołów i masz może jakieś rady dla tych zespołów, które by chciały się do nas zgłaszać? Jak się najlepiej pokazać? Co zrobić? Co zrobić, żeby Tomek Kowalewicz powiedział, że tak, biorę ten zespół na scenę?
2: No najlepiej byłoby, gdyby te zespoły napisały na adres tomek@centrum.fm z informacją, że chciałyby wystąpić. Oczywiście z każdą taką informacją, z takim mailem ważne jest, żeby dołączyć piosenki, bo niektóre grupy znamy, ale niektórych też nie znamy. A okazywało się wiele razy przez te 8 lat, że zespoły nam kompletnie nieznane były jakimś niesamowitym zjawiskiem. Zespołem, który potem jeszcze budził duże zainteresowanie po koncercie. Publiczność kupowała płyty, a my też sami wrzucaliśmy, mówiąc kolokwialnie, te piosenki na naszą antenę. Więc to nie jest tak, że jak ktoś dopiero zaczyna i ma miesiąc pracy w studiu, to już, czy w sali prób, w piwnicy gdzieś, to jeszcze nie może wystąpić. Więc prosiłbym o wysyłanie takich maili z piosenkami, z krótkim bio, a resztę to już my załatwimy i będziemy się martwić, żeby wszystko zagrało.
1: Tak, także koniec czerwca, zaczynamy wakacje. Myślę, że wrócimy do was z podwojoną siłą w październiku. A powiedz mi jeszcze, Tomku, jaka przyszłość sceny w centrum? Co w nowym sezonie?
2: Mam nadzieję, że świetlana. Oczywiście nie zdradzę, jakie zespoły pojawią się po wakacjach, bo chciałbym też takie małe napięcie zbudować wokół sceny, też to oczekiwanie, wiem, że i to też jeszcze chcę, żeby to wybrzmiało. Bardzo się cieszę, że mamy stałych słuchaczy, którzy ufają nam bezgranicznie, bo czasami są zespoły, które są znane naszym słuchaczom i słuchaczkom, ale właśnie te kompletnie nieznane, to dla naszych odbiorców jest bez różnicy, bo zawsze przychodzą, bo przez te kilka ostatnich lat jeszcze się nie zdarzyło, żeby właśnie byli zawiedzeni, więc dziękujemy też za to zaufanie, a my możemy obiecać, że po wakacjach znowu będzie super i oczywiście rzeczywiście być może po wakacjach będzie też to zabawa z zespołami, które właśnie nas teraz słuchają i wpadły na pomysł, żeby się zgłosić. Zachęcamy do tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Ja również zachęcam, tutaj postawię kropkę. Tomek Dziękuję. Kowalewicz był gościem dzisiejszej wywiadówki. Przy mikrofonie była również Emilia Buchowska i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, dobrego dnia.
0: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Konstelacje na antenie Akademickiego Radia Centrum z numerem droga, godzina 17, a nasza droga prowadzi w stronę wydarzeń już teraz.
1: Park Wronowicki przeszedł metamorfozę. O tym za chwilę.
2: Powiemy również o remontach w lubelskich szkołach oraz o tym, jak przetrwać w upalne dni.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń i Jakub Jarzyna.
1: Zieleń, nowe alejki i przestrzeń do spotkań. Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli na nowo odkryć swoje miejsce na mapie miasta. Za nami uroczyste otwarcie Parku Bronowickiego po rewaloryzacji.
2: Cały teren przeszedł kompleksową modernizację, zadbano o poszanowanie historycznego dziedzictwa, a jednocześnie zapewniono nowoczesne rozwiązania, które mają służyć Lublinianom. Uczestnicy mogli dzisiaj zobaczyć efekty prac podczas spaceru z przewodnikiem.
3: Przede wszystkim to jest element naszej strategii tworzenia miejsc zieleni jako obszaru nie tylko dla rekreacji lubelskich rodzin, ale również jako miejsc takiej aktywności społecznej, kulturalnej, ale też to jest miejsce zabytkowe. Więc ta rewitalizacja tego miejsca jest częścią rewitalizacji dzielnicy. To też trzeba podkreślić.
2: Mówi dr Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.
1: Łączna wartość projektu wyniosła blisko 9 milionów złotych. Duża część tej kwoty, 7 milionów, stanowiło dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4: Dla mnie to jest przyjemność otwierać coś, co zostało zrewitalizowane, coś, co ma 150 lat, druga połowa XIX wieku, drugi najstarszy park w Lublinie. Ja jestem coraz bardziej dumny z regionu i ze stolicy tego regionu, z Lublina. A w jaki sposób jestem dumny? Bo dochodzą do mnie głosy, że w Lubelskiem jest to, jest to, jest to. Lublin pięknieje, w Lublinie można się zakochać.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Świętowanie otwarcia Parku Bronowickiego potrwa do niedzieli. Jego rewitalizacja to jedno z zobowiązań miasta Lublin wpisanych do zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
1: Kiedy uczniowie zaczynają wypoczynek, szkoły nie próżnują. Nadchodzą remonty w lubelskich placówkach.
2: Prace w lokalnych instytucjach oświatowych będą obejmować m.in. naprawę wentylacji, wymianę oświetlenia czy malowanie sal lekcyjnych. Renowacja pomieszczeń sportowych zostanie przeprowadzona w szkołach podstawowych numer 31, 33 i 34, a także w 6, 8 i 27 liceum ogólnokształcącym.
1: Co więcej, szereg szkół otrzyma wsparcie w zakresie wymiany nawierzchni, piłkochwytów oraz ogrodzeń przy boiskach. Należy również wspomnieć, że w ramach działań na rzecz dostępności w przedszkolu numer 52 utworzony będzie podjazd dla wózków inwalidzkich. Z kolei w szkole podstawowej numer 16 dostosowane zostaną sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami.
2: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Upały zbliżają się do Polski. Jak przetrwać wysokie temperatury?
1: Prognozy pogody zapowiadają gorące letnie dni. W związku z tym należy pamiętać o zwiększonym ryzyku zagrożenia życia, którego czynnikami mogą być przegrzanie, odwodnienie organizmu czy udar cieplny.
5: W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, pracujących na zewnątrz oraz uprawiających sport.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
2: W 2025 roku w województwie lubelskim z pomocy lekarskiej z powodu przegrzania organizmu musiało skorzystać 130 osób. Objawy, jakie temu towarzyszyły, to m.in. omdlenia, skurcze mięśni, a także obrzęki. Na stronie nfz.gov.pl znajdziemy poradnik dotyczący zagrożeń, jaki niesie za sobą nadmierna ekspozycja na słońcu oraz sposoby na ochronę zdrowia.
0: Niezwykle ważne informacje, biorąc pod uwagę, jaka pogoda jest aktualnie za oknami. 32 stopnie Celsjusza odczuwalna, natomiast dalej wynosi 33 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne jest stabilne, można powiedzieć, 1018 hektopaskali. Podobnie można powiedzieć o biomecie, który jest na ten moment korzystny, i o jakości powietrza, które jest dobra.
6: Reklama.
7: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Największej roka w mieście.
0: Znowu mamy 5 minut, ale tym razem po godzinie 17 i też zaczynamy ostatnią część godzin szczytu. Drodzy słuchacze, przed mikrofonem Jakub Gress i ja już więcej nie będę mówił. Counting Crows już teraz i Mr. Jones.

Nowość od zespołu Wizard, czyli We Might As Well Be Strangers, a my mamy nowe informacje dotyczące powrotu zespołu Faith No More. Nie będę zdradzał żadnych dat, bo takich nie ma, ale pojawiła się bardzo ciekawa informacja dotycząca koncertu Faith No More w ramach ich powrotu, nie tyle co w Polsce, co w Lublinie. No bo okazuje się, że radny Marcin Jakubczyk złożył interpelację do prezydenta Lublina w sprawie organizacji koncertu tej legendarnej grupy. No i pojawiły się oczywiście głosy za, że to był naprawdę świetny impuls, jeżeli chodzi o przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Z drugiej strony też pojawiają się głosy za nie, no bo wiadomo, są problemy o charakterze infrastrukturalnymi i społecznymi. No, ja powiem tak, uważam, że jest coś takiego jak Vox Populi, nie Vox Dei, więc drodzy słuchacze, co o tym myślicie? Wysyłajcie do nas pod numer 515 515 982.

Zespół Bajka próbuje wymanifestować burzę, ale chyba nieskutecznie. Nie wiem, co nam jeszcze zostało, żeby coś na to zaradzić. Chyba poświęcenie szyszek Perunowi. Ale z rzeczy poważnych, drodzy kierowcy, za chwilę sprawdzimy sobie informacje drogowe. No to teraz może zrobimy taki mały aperitif informacyjny, a mianowicie szykują się duże zmiany dla kierowców na ulicy Zamojskiej. Od poniedziałku, 29 czerwca, kierowców czekają kolejne utrudnienia związane z rozbudową Alei Unii Lubelskiej. Zmiany obejmują również ograniczenia w relacji z Aleją Unii Lubelskiej w ulicę Zamojską. Więcej informacji drogowych usłyszycie już za niecałe 7 minut z tego, co widzę, a w międzyczasie Neil Young zagra dla nas kawałek o najważniejszej wartości, czyli o wolności. Rockin' in the free world.

0: Zostało nam prawie 27 minut do godziny 18. Sprawdźmy sobie po raz ostatni przegląd informacji drogowych. I przyznam, mam dobre informacje. Dużego problemu z przejazdem nie napotkacie w centrum miasta. Mały może problem w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, ale to jest absolutny klasyk. Tak samo na Głębokiej w stronę Filaretów oraz Sowińskiego. No ale widzę, że sytuacja się nie poprawiła jednak na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o informacje drogowe na dziś. Przypominam, że jeszcze możecie wysyłać swoje pod numer 515 515 982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio?
4: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
5: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotnie.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Danie tutaj jest stokrotka.
9: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
6: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

punk może mieć wiele twarzy. Green Day to na pewno twarz bardziej popowa. When I Come Around, a jeszcze na chwilę w naszych głośnikach, ale punk może mieć twarz, no co można powiedzieć, elektroniczną. I Machine Girl to jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach tak zwanego digital hardcore. Dlaczego o nich wspominam? No bo Machine Girl powracają do Polski po ich ubiegłorocznym koncercie na OFF Festiwalu i zagrają 9 listopada w warszawskim klubie Proxima. Dlaczego o nich wspominam? No wydawałoby się, że to jakaś techniawa, ale nic bardziej mylnego, to jest formacja, która potrafi łoić w gitary. Drodzy słuchacze, więcej informacji koncertowych usłyszycie już za niecałe 5 minut w ramach imprezy FM, a teraz Dead Poets Society.

0: To jest impreza FM w Akademickim Radiu Centrum. Kwadrans do 18. Sprawdźmy sobie właśnie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Zaczynamy od naszego miasta i od klubu Graffiti. Już jutro, czyli 27 czerwca o godzinie 19, odbędzie się impreza z kategorii jakiej? Z kategorii kobiecych wokali. Zagrają dla nas formacje Icon, Setaste, Runika. Impreza pod szyldem Female Vocal Night, więc będzie naprawdę niezwykle ciekawie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. Następna propozycja już w klimatach postpunkowych, można powiedzieć. New Model Army zagra w Polsce aż 3 koncerty. Najpierw 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, następnie 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja, no i 8 lipca we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. New Model Army to jest zespół kultowy, no, jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o grunt postpunka, muzyki nowofalowej, rocka alternatywnego lat 80. No, koncertu, którego nie można przegapić. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja również jest zanurzona w klimatach postpunkowych, punkowych, bo mówimy tutaj o jednym z pierwszych zespołów w ogóle punkowych z Wielkiej Brytanii. 9 lipca w Krakowie w klubie Studio zagra dla nas formacja The Damned, zespół, który świętuje 50-lecie działalności scenicznej, więc kolejny bardzo ważny koncert historycznie, kulturowo, no kolejne wydarzenie, którego też nie możecie przegapić. Więcej informacji na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnie!

0: Niebawem ruszy remont Alei Solidarności, o tym za chwilę.
1: Powiemy także o półkoloniach dla dzieci i nastolatków oraz o konferencji alergologicznej.
0: Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń
1: i Jakub Jarzyna. Szykują się utrudnienia w ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat.
0: W poniedziałek rozpoczną się prace związane z remontem Alei Solidarności. Modernizacja obejmie odcinek od wiaduktu na ulicy Poniatowskiego do Alei Sikorskiego w kierunku Warszawy.
1: Należy wspomnieć, że jeden z pasów ruchu w stronę ulicy Ducha zostanie wyłączony z użytku pojazdów. Służby apelują o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do panujących przepisów.
0: Uczniowie otrzymają dofinansowanie do wypoczynku letniego. Lublin zorganizuje półkolonie dla ponad 500 dzieci i nastolatków.
1: W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 6 szkół podstawowych zapewni 10 dni opieki po 8 godzin dziennie. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać kadra wychowawców, która poprowadzi zajęcia profilaktyczne dostosowane do każdej grupy wiekowej.
0: Podopieczni uzyskają możliwość rozwinięcia zainteresowań i umiejętności służących do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zaplanowano także wycieczki, zajęcia artystyczne i rozgrywki sportowe. Lista placówek organizujących półkolonie jest dostępna na stronie lublin.eu.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak dużym problemem są uczulenia? Eksperci próbowali odpowiedzieć na to pytanie.
0: Z okazji kończącego się już Światowego Tygodnia Alergii w Lublinie odbyła się 4. Ogólnopolska Studencka Konferencja Alergologiczna o nazwie Alergia – rosnące wyzwanie zdrowia publicznego. O tym, dlaczego wspomniany temat jest coraz bardziej istotny w kontekście ochrony zdrowia, mówiła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji doktor habilitowana nauk medycznych Emilia Majsiak.
2: Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że mówimy o tym, że praktycznie połowa społeczeństwa ma jakąś nadwrażliwość. Więc jak spojrzymy na to, że w zasadzie co druga osoba, no to jest to bardzo duży problem i tak naprawdę rosnący problem, a więc trzeba mu się przyjrzeć i też zdać sobie sprawę z ilości tych pacjentów, których to dotyczy.
1: Celem konferencji było poszerzenie wiedzy studentów różnych kierunków medycznych na temat alergii jako narastającego problemu zdrowia publicznego oraz aktualnych kierunków diagnostyki i leczenia. Tematy podejmowane przez prelegentów objęły m.in. reakcje alergiczne na leki czy rozpoznawanie objawów i zasady działania w trakcie wstrząsu anafilaktycznego. Ponadto dyskutowano o leczeniu astmy, a także bezpieczeństwie diagnostyki nadwrażliwości na jodowe środki kontrastowe.
0: ZUS rozpoczyna branżowe szkolenia BHP, żeby praca była bezpieczniejsza niż kiedykolwiek. Zapisy dla pracowników już ruszyły.
1: Ze środków na prewencję wypadkową Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje szkolenia dla osób szczególnie zagrożonych wypadkami i chorobami zawodowymi. W najbliższych miesiącach z takich praktyk będą mogły skorzystać kluczowe sektory: przemysł, handel czy usługi publiczne.
3: Mamy miejsca na szkoleniach dla około 850 osób. Te seminaria będą dotyczyły różnych zagrożeń w miejscu pracy, na przykład nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w naszym kalendarium na stronie zus.pl. Trwają już zapisy, a wszystkie te szkolenia są bezpłatne.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
0: Zapisy potrwają do listopada lub do wyczerpania wolnych miejsc. Szkolenia dotyczą różnych zagrożeń w miejscu pracy, na przykład nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń.
1: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
6: Najwięcej rocka w mieście.
7: Radio Centrum.

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Faza grupowa Mistrzostw Świata zbliża się już ku końcowi. Wyjście z grupy zapewniło sobie do tej pory 14 drużyn. Wciąż jest więc jeszcze 18 wolnych miejsc w fazie pucharowej. Dzisiaj o godzinie 21 zagra grupa I, gdzie Francja zmierzy się z Norwegią, a Senegal z Irakiem. O godzinie 2 w meczach grupy H Republika Zielonego Przyrządka zmierzy się z Arabią Saudyjską, a Hiszpania z Urugwajem. Najwytrwalsi o godzinie 5 rano będą mogli obserwować mecze Nowa Zelandia-Belgia oraz Egipt-Iran. Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie potrwa do 19 lipca. Przechodzimy do siatkówki. Reprezentacja Polski rywalizuje na turnieju Ligi Narodów organizowanym w Gliwicach. Po dwóch ciężkich, ale wygranych meczach z Belgią i Turcją, dzisiaj kadra Nikoli Grbicia ma dzień przerwy. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Z kolei w niedzielę rywalami Polaków będą Argentyńczycy. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Ligi Narodów, ma więc wielkie szanse awansować do turnieju finałowego. Początek meczu Polska-Niemcy jutro o 17. A na koniec żużel. Orlen Oil Motor Lublin spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę. Koziołki w ostatnim meczu doznali bardzo dotkliwej porażki 29-61 z mistrzami Polski z Press grupy deweloperskiej Toruń. Lublinianie w tym sezonie mają w PGE Ekstralidze bilans 5 zwycięstw i 4 porażek. Zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli, nie dającej awansu do fazy playoff. Kolejnym wyzwaniem będzie wyjazdowe starcie ze Stelmetem Faluba z Zielona Góra. Początek meczu w niedzielę o 19.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach 18.15, a to pora na dzisiejszy serwis kulturalny, w którym jak zwykle sprawdzimy, jakie wydarzenia czekają na nas w najbliższym czasie w mieście. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Regionalne brzmienia zdominują centrum miasta. Przed nami Festiwal Eskapada Tradycji. To trzydniowa impreza poświęcona folklorowi prosto z Lubelszczyzny i Kaszub. Repertuar wydarzenia jest wypełniony zajęciami tanecznymi, warsztatami tradycyjnego śpiewu oraz gry na instrumentach smyczkowych i dętych. Wieczorami organizowane będą potańcówki w Wirydarzu Centrum Kultury oraz na Placu Litewskim. Na scenie zaprezentują się orkiestry dęte i tradycyjne kapele, między innymi Orkiestra Wieczorowej Szkoły Tradycji czy Kaszubskie Smyki. Więcej o wydarzeniu mówi jego organizator Daniel Adamczyk.
2: Dla nas jest bardzo ważnym elementem to chorowód, który zacznie się od ratusza, wystartuje i przejdzie na Plac Litewski. To będzie mały przystanek. Zagarnie jedną z orkiestr dętych, czyli Eskapadę Orkiestrę i później pomaszerujemy sobie ulicą, która będzie zamknięta do Centrum Kultury w Lublinie. Tam sobie trochę potańczymy, a potem pójdziemy do Wirydarza i tam już potańczymy do rana.
1: Festiwal potrwa od 3 do 5 lipca. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak na warsztaty obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: Wielkimi krokami zbliża się Wschodnie Ekspresy 2026. Tegoroczna edycja ponownie zaprosi uczestników do świata literatury, przekładu i kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie zainauguruje spotkanie z Serhijem Żadanem, któremu towarzyszyć będzie premiera jego najnowszego, dwujęzycznego tomu poezji Walka bez reguł. Publikacja zawiera wybrane przez autora wiersze oraz krótką prozę powstałe w latach 1993-2020. Więcej mówi Iwan Dawydenko z wydawnictwa Warsztatów Kultury w Lublinie.
3: To spotkanie jest skierowane absolutnie do wszystkich mieszkańców Lublina, którzy interesują się literaturą, którzy interesują się poezją, dlatego że jest to niesamowita okazja spotkać się z żywym klasykiem literatury ukraińskiej, który jest bardzo związany również z Polską, do czego odnosi się i w swojej twórczości, więc to, że odwiedza Lublin, bardzo nas cieszy i jesteśmy dumni gościć tutaj Serhija Żadana.
1: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wstęp jest wolny. Nowością tegorocznej edycji będzie spotkanie poświęcone tłumaczom i tłumaczkom, którzy nie tylko przekładają teksty, ale też pomagają nam lepiej zrozumieć inne kultury i historie.
4: Będzie to sympozjum tłumaczy pod tytułem Siła przekładu, bo dla nas jest bardzo ważny status tłumacza. Na okładkach też oprócz imienia autora piszemy nazwisko tłumacza, tłumaczki. Przyjadą ludzie, którzy tłumaczą z różnych języków, z litewskiego, gruzińskiego, ukraińskiego, też angielskiego i podzielą się swoim doświadczeniem tłumaczeniowym. Odbędzie się też dyskusja na koniec.
1: Mówi Olga Maciupa z wydawnictwa Warsztatów Kultury w Lublinie. W programie Wschodniego Ekspresu znalazło się również 9 polskich premier książek, autorek i autorów z Ukrainy, Białorusi i Litwy, a także spotkanie autorskie oraz wernisaż poetycki. Wydarzenia odbędą się od 1 do 5 lipca w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej organizatorów.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Na pozór idealny świat może kryć w sobie napięcia, niedopowiedzenia i lęk przed wyłamaniem się z narzuconych norm. O tym właśnie jest spektakl Świat według Plant grupy teatralnej Barter. Ta pełna humoru i muzyki opowieść ukazuje ogród, który na pierwszy rzut oka jest idealny. Jednak kiedy na miejsce przybywa reporterka, która próbuje dowiedzieć się, jak osiągnąć doskonały porządek, okazuje się, że na starannie przeciętej powierzchni zaczynają pojawiać się rysy. Sztuka odsłania mechanizmy działania zamkniętego systemu, posługując się humorem, groteską i wyrazistą metaforą. Na spektakl pójdziemy 3 lipca na godzinę 18 do małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: Espresso kulturalne.
1: Muzeum Zamojskie w Kozłówce zaprasza na cykl wakacyjnych wydarzeń Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Uczestnicy będą mogli poznać historię dawnej rezydencji poprzez rodzinne wspomnienia i opowieści. Pierwszym wydarzeniem z cyklu będzie Herbatka z hrabiną. Spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki, która na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Choć urodziła się w Kanadzie, od dziecka dorastała w otoczeniu opowieści o Polsce i historii swojego rodzinnego domu. Więcej mówi Jadwiga Inka Zamojska.
5: Dla nas jako rodzina Kozówka była i jest naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Urodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszam na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
1: Jak podkreślają organizatorzy, nie będzie to wykład historyczny, lecz rozmowa oparta na osobistych wspomnieniach i doświadczeniach. Uczestnicy będą mogli usłyszeć o losach rodziny Zamojskich, życiu na emigracji oraz o tym, jak przez lata pielęgnowano pamięć o rodzinnym miejscu.
6: Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek. W programie znalazły się również plenery malarskie Zatrzymać Kozłówkę, podczas których uczestnicy będą mogli uchwycić piękno pałacu i parku na płótnie pod okiem artystki.
1: Mówi Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Jak zaznaczają organizatorzy, wakacyjny cykl to także okazja, by spojrzeć na historię tego miejsca z bardziej osobistej perspektywy. Szczegóły i bilety dostępne są na stronie internetowej muzeum. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Oksana Kostiuk i Aleksandra Kozak. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Radio Centrum.

0: promocja.
1: Ahoj.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
0: Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście!
5: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
9: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18:30, a my już ostatni raz w tym sezonie sprawdzamy w Chatce na fali, jakie wydarzenia czekają na nas w nadchodzącym czasie. W Chatce Żaka przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
5: Chatka na fali.
9: Rozpoczynamy dzisiaj od spektaklu Świat według Plant grupy teatralnej Barter, a o spektaklu więcej opowie Przemek Krzyszczak, reżyser spektaklu. Cześć.
10: Cześć. Cześć, dzień dobry.
9: Powiedz na początek, o czym w ogóle opowiada wasz spektakl?
10: Nasz spektakl jest opowieścią o autorytaryzmie, jest opowieścią o odchodzeniu od pewnych przyjętych norm społecznych, opowieścią o systemie, który pozornie stara się pokazywać świat bardzo zero-jedynkowo, stara się przedstawić idealną grupę, idealny ekosystem dosłownie, dlatego że nasza rzecz dzieje się w zaczarowanym ogrodzie. Mamy przedstawione idealnie uporządkowany ogród francuski, to jest dosyć istotne dla kontekstu. I w ten idealny świat wchodzi reporterka, która zadając pytania o sens, zadając pytania o to, jak im się żyje w tym ekosystemie, daje pewnego rodzaju impuls do zmian, które w tym ogrodzie będą zachodzić.
9: I co chcecie przez ten spektakl przekazać swoim widzom, publiczności?
10: Przez ten spektakl tak w zasadzie chcemy pokazać pewnego rodzaju inne spojrzenie na znane widzowi systemy, w których żyje, ponieważ ten spektakl może się odnosić nie tylko i wyłącznie do systemu politycznego, w jakim aktualnie żyjemy, bądź w jakim ludzie żyli, lecz również do systemów dosyć mniejszych, na przykład do systemów rodzinnych, do systemów związkowych, do systemów aktualnie, jakie mają w pracy. Chcemy pokazać, że jednak jest możliwe inne funkcjonowanie, że też ważny jest głos jednostki, ważne są zmiany i co za tym idzie, też budowanie nowego świata, który jest sprzyjający dla każdego z osobna.
9: A skąd w ogóle pomysł na taki temat?
10: Ten spektakl pierwotnie powstał jako krótka etiuda teatralna, która opowiadała bardziej o systemie szkolnym i o tłamszeniu jednostki, dostosowywaniu wszystkich pod jedno kopyto. Natomiast już na etapie późniejszej realizacji, kiedy weszliśmy w ten proces pełniej, pojawiły się tak w zasadzie różne historie nasze osobiste z miejsc pracy, z nie tylko i wyłącznie ze szkoły, ale również tego, co obserwujemy. No i to było tak w zasadzie naszym głównym takim motorem przy projektowaniu tego spektaklu, przy tworzeniu tego spektaklu.
9: I kiedy będziemy mogli spektakl obejrzeć?
10: Będzie możliwy do obejrzenia w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka 3 lipca o godzinie 18 na małej sali widowiskowej.
9: W takim razie my dołączamy się do zaproszenia, a moim i Państwa gościem był Przemek Krzyszczak. Dziękuję bardzo.
10: Dzięki.
5: Chatka na fali.
9: Pozostajemy w teatralnym klimacie, bo teraz porozmawiamy o musicalu Wianki Teatru Fatum, o czym więcej opowie Joanna Kozieł, reżyserka spektaklu. Cześć.
11: Cześć.
9: Na sam początek powiedz, o czym w ogóle są Wianki.
11: Wianki to jest historia prawdziwa. Dwójki młodych ludzi, którzy żyli w dwudziestoleciu międzywojennym, niedaleko w okolicach Kijan i tam się wydarzyła taka historia, trochę jak takie Romeo i Julia, ale nie do końca, ponieważ są to zupełnie inne czasy, wszystko to się działo na wsi, te ich rodziny, rodzina Janka i rodzina Janki, nie zgadzali się na ich małżeństwo, no ale Janek i Janka kombinują, żeby to wszystko się udało. ciało i z tego wychodzą różne rzeczy, o tak powiem.
9: I czym się inspirowaliście, tworząc ten spektakl?
11: Spektakl, który napisał Filip Fabiański, powstał na bazie ballady o Janku i Jance. No i też oczywiście nasi aktorzy z Teatru Fatum dużo tam swoich też inspiracji wrzucili, także w ten sposób powstało całe to dzieło.
9: I ponieważ to jest musical, to bardzo ważna też jest muzyka w spektaklu.
11: Tak, muzyka w kompozycji i aranżacji Gabrieli Tarnowskiej i Krzysztofa Filipa. Prawie całkowicie autorska, w sensie autorska, jedynie co to korzystamy też z pieśni z dawna Polski Tyś Królowo, czy z takich ludowych pieśni jak Zachodzi Słoneczko i oczywiście też z tej ballady o Janku i Jance, ale pozostałe wszystkie piosenki zostały od początku do końca stworzone, zaaranżowane przez Gabrielę Tarnowską i Krzysztofa Filipa.
9: I tym razem wystawicie musical w innej lokalizacji niż Chatka Żaka.
11: Tak, ten projekt powstał dzięki współpracy Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka i Muzeum Wsi Lubelskiej. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli to zagrać w tej przestrzeni, w której to wszystko jakby autentycznie się działo. Ta scenografia jest tak jakby naturalna i wypełnia nam całą tą przestrzeń i też chcemy, żeby publiczność jakby poczuła się częścią tej wsi. Też w sumie publiczność jakby zadecyduje trochę o tym, które listy dotrą do bohaterów, które nie dotrą, jak to się wszystko tam potoczy. Będzie można poznać perspektywę tej rodziny, bo co innego jakby na scenie, gdzie te domy się zmieniają, jakby po prostu scenografia się zmienia, wchodzi i wychodzi, a tutaj konkretnie jest dom Janka, kościół, cała ta atmosfera tej wsi w dwudziestoleciu międzywojennym jakby została, chcemy ją oddać i chcemy, żeby publiczność właśnie poczuła się częścią z nami tego spektaklu.
9: Kiedy będziemy mogli obejrzeć spektakl?
11: Spektakl będzie można obejrzeć 4 i 5 lipca o 19:15, ale zapraszamy wcześniej, żeby na spokojnie wejść i wejść w ten klimat, żeby dotrzeć na miejsce i nigdzie się nie śpieszyć. W Muzeum Wsi Lubelskiej właśnie widzimy się wtedy i my już nie możemy się doczekać.
9: Zapytam jeszcze o wejście.
11: No właśnie, wejściówki już się wyprzedały. Wczoraj ruszyła sprzedaż, można tak powiedzieć, wejściówek. I już wszystkie się wyprzedały. W 7 godzin rozeszły się jak świeże bułeczki. Więc chciałabym zaprosić, ale już nie ma wejściówek. A jest to takie... Nie może to być aż tak bardzo duże grono, bo chcemy, żeby wszyscy mieli jakby świetny odbiór i żeby można było usłyszeć i zobaczyć wszystko.
9: W takim razie dodam jeszcze, że spektakl odbędzie się 4 i 5 lipca w Muzeum Wsi Lubelskiej, a moim i Państwa gościem była Joanna Kozieł. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
5: Chatka na fali.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Chatka na fali.
1: A ze mną w studiu jest już Małgorzata Adamczyk, redaktorka Pisma Folkowego. Cześć.
2: Hej.
1: Powiedz, co znajduje się w tym aktualnym wydaniu Pisma?
2: Już za tydzień czytelnicy będą mogli zajrzeć do 179 numeru Pisma Folkowego. Co w nim znajdą? Autorzy zabiorą nas na wakacyjne podróże, ale również trafimy do Adamczychy ze sprawą wywiadu z zespołem Wowakin i Niną Kodorską. Poza tym kaszubska bajka ludowa, reportaż nagrodzony podczas 13. edycji Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka. Niezastąpiona Justyna Michniuk przybliży nam okolice Łużyc. O debiutantach sceny folkowej z sukcesami podczas ubiegłorocznych Mikołajków folkowych w wywiadach. Poza tym felietony, relacje, recenzje, nowości książki i płytę.
1: I Pismo Folkowe obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz.
2: Tak, to już trzecia dekada, odkąd pismo pojawiło się na rynku wydawniczym. Celebrujemy tę wyjątkową rocznicę razem z naszymi czytelnikami. Już od przyszłego tygodnia 179 numer Pisma Folkowego, drugi numer ukazujący się w roku 30-lecia istnienia naszego pisma, dostępny w Empikach, na stronie internetowej Publio, w redakcji oraz w prenumeracie.
1: W takim razie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Pisma Folkowego, a moim i Państwa gościem była Małgorzata Adamczyk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
0: Chatka na fali.
1: A ze mną w studiu jest już Natalia Wojtyła, koordynatorka wydarzenia. Cześć.
3: Cześć.
1: Powiedz w takim razie na początek, czym w ogóle są Lubelskie Dni Fantastyki, bo chyba można powiedzieć, że to wydarzenie ma już długą historię.
3: Tak, wydarzenie ma bardzo długą historię i to jest najstarsza impreza związana z fantastyką w Lublinie. Jej pierwsza edycja miała miejsce w 1988 roku i trwała nieprzerwanie do COVID-u. Potem na chwilę impreza została zawieszona, wróciła dumnie w roku 2024, a tegoroczna edycja odbywać się będzie u nas w Chatce Żaka, co jest moim zdaniem dosyć dobrą informacją i dla nas, i dla fanów fantastyki.
1: Czy wiadomo już, co będzie w programie?
3: Jeżeli chodzi o sam program, wiadomo, że będą sesje RPG-owe organizowane przez naszą studencką grupę Granko w RPG. Dodatkowo można się jeszcze zgłaszać do 21 czerwca. Można się jeszcze zgłaszać na właśnie prowadzenie sesji, prowadzenie prelekcji. Wiadomo, że sam festiwal będzie opierał się na dwóch nitkach programowych. Pierwszą nitką programową będą właśnie prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty, które będą się odbywać w salach do tego dostosowanych. Natomiast drugą nitką programową będą gry RPG-owe, które odbywać się będą w naszej piwnicy, oraz sekcja, w której będą gry związane z grami bitewnymi, planszówki. Będą tam też turnieje i właśnie pokazy gier. I będzie też można wypożyczyć gry z naprawdę dużej biblioteki. Z tego, co wiem, będzie tam ponad kilkaset tytułów.
1: I ponieważ zgłoszenia jeszcze trwają, w jaki sposób w takim razie chętni mogą się zgłosić?
3: Można wejść na stronę Lubelskich Dni Fantastyki lub na poprzez social media Federacji Fantastyki Phoenix, która jest głównym organizatorem wydarzenia. I właśnie tam są wszystkie linki do zgłoszeń. Pojawi się też tam niedługo program.
1: A jeżeli chodzi o uczestników, to czy oni będą musieli wcześniej gdzieś się zapisać, wypełnić jakiś formularz?
3: Nie. Wstęp na wydarzenie jest wolny, więc nawet jeżeli zdecydujecie się w ostatniej chwili, że chcecie zobaczyć, jak wygląda Lubelski Festiwal Fantastyki, jak najbardziej zapraszamy o każdej porze.
1: To na sam koniec w ogóle zapytam, kiedy odbędą się Lubelskie Dni Fantastyki?
3: 27-28 czerwca. W sobotę będą to godziny 10-20, w niedzielę 10-18.
1: W takim razie zachęcamy do śledzenia szczegółów w mediach społecznościowych zarówno Chatki Żak, jak i Federacji Fantastyki Feniks. A moim i Państwa gościem była Natalia Wojtyła. Dziękuję bardzo.
3: Ja Tobie też dziękuję.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję i jednocześnie zamykamy kolejny sezon Chatki na Fali. Dziękujemy, że byliście z nami przez cały rok akademicki. Przed nami wakacyjna przerwa, a do regularnych spotkań wracamy już w październiku. Życzymy Wam udanych wakacji, dużo słońca i samych dobrych chwil. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Do usłyszenia po wakacjach.
0: Najwięcej roka w mieście.

pomyślelibyście, że Muse w 2026 roku będą tworzyć no iście metalowe riffy. No tak się składa, że na płycie The Wow Signal uświadczymy to i wiele, wiele więcej. Dziś premiera tego krążka i na ten moment jest to najlepiej oceniany krążek Muse od Black Holes and Revelations. I bardzo to cieszy, bo ludzie jednak mieli obawy po ich ostatnim albumie, szczególnie mówię tutaj właśnie o Will of the People, ale nie tylko, mieli obawy jeśli chodzi o ten krążek, a też jeszcze dwa poprzednie przed Will of the People. Bardzo dobrym prognostykiem był utwór Unraveling, który jest utworem ciężkim, po raz kolejny z metalowymi riffami i prognozy się sprawdziły. Album ten można śmiało uznać za no, niemałe arcydzieło. W końcu Matt Bellamy przestał bać się eksperymentować. The Wow Signal prezentuje się ze świetnej strony już od samego początku, czyli utworu The Dark Forest, który brzmi jak no, następca Knights of Sidonia. Za nami za to utwór The Sickness in You and I, czyli utwór, który być może jest najcięższym, jaki Muse kiedykolwiek stworzyli. Matt Bellamy mówił, że ten album przyszedł mu wyjątkowo naturalnie w porównaniu z trzema poprzednimi wydawnictwami, że nie musiał tworzyć żadnego utworu na siłę, żeby ten krążek jakoś ukończyć. I to słychać, że grupa po prostu tworzeniem muzyki się bawi. The Wow Signal jest na pewno jednym z lepszych albumów w tym półroczu. Pewnie końcowo będzie też jednym z lepszych albumów tego roku, więc dużo stracicie, jak go nie posłuchacie po prostu w całości. A teraz przejdziemy do brzmienia, które no dużo łatwiej zdefiniować. Otóż progresywni rockerzy z The Pineapple Thief udostępnili ostatnio nowy singiel pod tytułem Hold the Ashes. Jest to nieoficjalna zapowiedź nowego krążka grupy. Jak sam zespół powiedział, niedawno zakończyli pracę nad swoim jeszcze niezapowiedzianym albumem, ale zanim go wypuszczą, chcą zagrać jeszcze kilka koncertów w Europie. Jak mówi wokalista Bruce Sort, z jakiegoś powodu pisząc tę piosenkę nie mogłem przestać śpiewać o prochach w kontekście zrozumienia istoty życia, stąd tytuł tego utworu. Jedno jest pewne, pewnego dnia wszyscy obrócimy się w proch. To dar od bogów, który spływa na nas wszystkich. Więc niech teraz spłynie na nas świeże brzmienie grupy The Pineapple Thief. Hold the Ashes już teraz w waszych głośnikach.

Pub w utworze Concrete w Jeździe Próbnej. Jest to utwór rozszerzający zeszłoroczny album grupy pod tytułem Who Will Look After The Dogs. Ogółem jest to kawałek, który widnieje na albumie, ale ta wersja, której teraz sobie posłuchaliśmy, jest wersją alternatywną tego utworu. Co warto sprawdzić, to także teledysk do tego kawałka, który ma być hołdem dla kreatywności w erze coraz bardziej zdominowanej, w erze treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Taką zapowiedź teledysku napisał zespół w swoich mediach społecznościowych i muszę przyznać, że jest to zapowiedź naprawdę zachęcająca i myślę, że zachęci również i Was. Do sprawdzenia ich zbliżającego się nowego albumu zachęca także grupa The Rolling Stones. Otóż dziś dostaliśmy trzeci utwór zapowiadający zbliżający się krążek Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca. Ale co ciekawe, można sprawdzić już pierwsze recenzje tego albumu. Jak możemy przeczytać, będzie to album skupiony na brzmieniu Stonesów. I co to ma znaczyć? Ano, że panowie skupili się na brzmieniu, które ich charakteryzuje, czyli blues, R&B, wczesny rock and roll. Dostaniemy także bardzo długą listę gości, na której znajdą się m.in. Paul McCartney czy Bruno Mars. Ale najważniejsza jest obecność niedawno zmarłego Charlie'ego Wattsa, którego partię perkusyjną w jednym z utworów także usłyszymy. Jakbym miał zachęcać jeszcze bardziej, to dodam też, że 10 lipca usłyszymy również rapującego Micka Jaggera. Ale na to trzeba sobie jeszcze jakieś te 2 tygodnie poczekać. A teraz usłyszymy Micka Jaggera w wersji disco. Jealous Lover już teraz na 98.2.

Już tak oficjalnie dostajemy zapowiedź 8. albumu grupy Editors, The Rush w Radio Centrum. Album nazywać się będzie Surface Echo and Sound i ukaże się 30 października. I ten album ma być powrotem do korzeni, jeśli chodzi o to, jak muzycy tworzyli swoje pierwsze utwory, a więc podczas wspólnych prób w Stafford, a nie w oparciu o wielomiesięczne sesje studyjne. Tom Smith przygotował zestaw bardziej oszczędnych akustycznych szkiców piosenek, które były potem rozwijane przez cały zespół. I efektem ma być album bardziej bezpośredni i organiczny, oparty na zespołowej energii oraz spontanicznych muzycznych eksperymentach. Będzie można ich na żywo posłuchać już 10 lutego w warszawskiej Stodole, a ci, co nie mogą się doczekać, mogą wybrać się na festiwal Inside Seaside, który odbędzie się od 13 do 14 listopada w Gdańsku, gdzie Editors będą jednymi z headlinerów. A teraz posłuchamy sobie nowego utworu od zespołu, który niestety powoli się rozpada. Ich lata świetności przypadają na lata 2014-16, kiedy w zespole śpiewał i krzyczał jeszcze Dave Escamilla. I po jego odejściu grupa również zaczęła się rozpadać i dziś z pięcioosobowego zespołu został duet. I stworzenia muzyki post-hardkorowej zmierzają w stronę tworzenia brzmienia bardziej alternatywnego. Porównałbym ten nowy utwór do brzmienia 21 Pilots z początku ich działalności. Jednak w przypadku Crown the Empire może to nie być nowy początek, a jednak początek końca, niestety.

A za nami zespół, który fani rockowych brzmień mogli w tym roku w naszym kraju zobaczyć aż dwukrotnie, jeśli się nie mylę. Grali oni na Mystiku, ostatnio byli również supportem Breaking Benjamin w Warszawie i mówię tutaj o grupie Return to Dust, którzy wypuścili dziś nowy singiel pod tytułem Sweet Escape. Na pewno riff gitarowy zasługuje na wyróżnienie i ogółem zawsze miło coś nowego od tych panów sobie posłuchać. Za to dziś nie tylko grupa Muse wypuściła nowy album, ale również zespół The Pretty Reckless. I jak The Wow Signal jest albumem będącym naprawdę świetną zabawą, disco zabawą miejscami, no to album Dear God jest tego kompletnym przeciwieństwem, bo jest naprawdę mrocznie. Poruszane są tematy na przykład nadużywania substancji psychoaktywnych, depresji i ogólnego żalu. No ciemne chmury nigdy nie wisiały nad muzyką The Pretty Reckless tak nisko jak właśnie dzisiaj i teraz. Prawdziwe perełki pojawiały się w późniejszej części albumu. Love Me jest utworem bardzo emocjonalnym, zresztą wskazuje na to sam tytuł. Dragonfire pokazuje Taylor Momsen z kompletnie innej perspektywy, tej bardziej mrocznej. Sekcja rytmiczna w tym utworze bardzo wyróżniają ją zmieniające się akordy gitary akustycznej, które dodają też świeżości. A utwór About You brzmi bardzo buntowniczo. Już zdradzę, że zaraz sobie tego utworu także posłuchamy. Album ten zawiera jedne z najlepszych piosenek, jakie grupa The Pretty Reckless wypuściła w swojej twórczości ogółem. Jak nie macie humoru na disco klimaty, no to zdecydowanie warto to mroczniejsze brzmienie Taylor Momsen i ekipy sobie sprawdzić.

uraza. O tym właśnie jest ten utwór. O ludziach, którzy cię skrzywdzili, wykorzystali i zadali ból. Pozwól temu uczuciu narastać i całkowicie cię pochłonąć, mówi grupa Dead Poets Society, którzy właśnie wybrzmieli nam w ich najnowszym utworze Roach. Wydaje się, że Dead Poets Society wracają niejako do brzmienia z ich drugiego albumu, bo tego typu granie było na nim, no, wszechobecne. Panowie szczególnie bardzo promują teledysk do tego kawałka, który jest, no, muszę przyznać, bardzo niepokojący, niemalże w klimacie horroru. W samym utworze dominują ciężko nisko strojone gitary oraz charakterystyczna bezprogowa linia basu, także nie pozostało nic jak czekać na zapowiedź nowego krążka od Bostończyków. A teraz chciałbym Was zaprosić do posłuchania 1/5 albumu, który ukazał się w tamtym tygodniu. Mianowicie mówię tutaj o utworze Teacher od grupy Warning. Muszę przyznać, że rok 2026 jest zdecydowanie rokiem powrotów grup metalowych. Jak nie Carnival, to właśnie Warning, którym 20 lat zajęło stworzenie kolejnego albumu i jest to powrót naprawdę świetny. Ale co ja tutaj będę opowiadał, niech muzyka sama się obroni i Was przekona. Także rozsiądźcie się wygodnie i zatraćcie w ciemności. Warning i Teacher w Waszych głośnikach.

Właśnie dziś grupa Five Finger Death Punch ogłosiła, że zbliża się nowe wydawnictwo zespołu, który nazywać się będzie Legacy, a utwór De Oppresso Liber jest jego oficjalną zapowiedzią. Zoldan Battery powiedział, że każdy album to migawka tego, kim byli w danym momencie, a Legacy jest dokładnie tym, co sugeruje tytuł. To refleksje nad podróżą, lekcjami, zwycięstwami, zmaganiami i wszystkim, czego doświadczyli przez ostatnie dwie dekady. Premiera nowego albumu grupy będzie miała miejsce 31 lipca w wersji cyfrowej i 18 września w wersji fizycznej. Dodam tylko, że w ramach trasy promującej ten album oraz 20-lecie działalności grupa wraz z Lamb of God zagrają 29 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. I to nie jest jedyny album, który się zbliża wielkimi krokami. Otóż Bring Me The Horizon już jakiś czas temu zapowiedzieli, że ich debiut Count Your Blessing zostanie przez nich nagrany na nowo. To z okazji 20-lecia krążka w tym roku. I byłem osobiście ciekawy, jak to wszystko będzie brzmiało, jak to wszystko wyjdzie. Szczególnie, że Oli Sykes nie miał w ostatnich latach okazji wrócić do muzyki i śpiewu w stylu deathcore'owym.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo.
1: This is a very special song, we just wrote it backstage.
0: Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20.
1: Who knows this one?
0: Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
2: I wanna see everybody's hand right here.
3: Na zegarach wybiła 20. Zaczynamy darmowy bilet na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony i mam przyjemność zaprosić Was na ostatnie wydanie tej audycji w tym sezonie. Zakończymy ten sezon również występem na żywo zespołu The Velvet Underground, czyli nowojorskiej formacji, która do dziś

jest równie wpływowa jak kultowa. Przesłuchamy występ ojców muzyki alternatywnej z koncertówki The Complete Matrix Tapes. Na płycie znajdują się zapisy występów na żywo z klubu The Matrix w San Francisco, którego właścicielem był Marty Balin, założyciel i wokalista zespołu Jefferson Airplane. Sprawa koncertów Velvet Underground jest o tyle ciekawa, gdyż większość zapisów to bootlegi fanów, którzy nagrywali za pomocą taniego sprzętu, a co za tym idzie, jakość dźwięku nie powala. Wyjątkiem są właśnie występy w The Matrix z 1969 roku, które zapisano na profesjonalnych taśmach i owe taśmy posiadał dźwiękowiec i menadżer The Matrix, czyli Peter Abram, który po ponad 45 latach w końcu zezwolił wytwórni Universal na ich oficjalne wydanie. Szanowni Państwo, już za chwilę w darmowym bilecie The Velvet Underground.

0: Thank you.
1: The Velvet Underground zamykają swój występ utworem Pale Blue Eyes z trzeciego albumu tego zespołu. No i zamykamy również ostatnie wydanie darmowego biletu w tym sezonie. Gorąco Was zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali. Lista przebojów Radia Centrum już za chwilę, a z mojej strony to już tyle. Przy mikrofonie był Jakub Gryz. Życzę Wam miłego wieczoru i udanych wakacji. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
2: Akademickie Radio Centrum.

I tak rozpoczynamy początek końca listy przebojów w Radiu Centrum przed wakacyjną przerwą. Dobrze nam znany z anteny Bryan Adams otworzył godzinę 21, a kolejną waszą propozycją do programu to Headlights i In Color. Klasycznie przypominam o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista.

Kto by nie chciał poczuć się królem chociaż raz? Do tego potrzebna byłaby korona, niekoniecznie taka z papieru, ale właśnie o takiej mowa w kolejnej waszej propozycji Paper Crowns. When we...

Ile razy mieliście sytuację, że słuchacie radia, a tam nagle pojawia się piosenka, której nienawidzicie. I zazwyczaj nie możecie nic z tym zrobić, aż tu nagle pojawia się lista przebojów w Radiu Centrum, gdzie możecie taki wybór dokonać i zminusować tę piosenkę. Artyści też nie lubią swoich piosenek, jak All Time Low z utworem Hate This Song.

słuchacie listy przebojów w Radiu Centrum, a przed nami Shaboom z utworem Walk Far Away. Tego nie róbcie, chyba że chcecie pójść i wejść na stronę centrum.fm/lista. To tam jak najbardziej zapraszam.

Brainstorm i Maybe bez przerwy rozmyślają, a tu nie ma nad czym się głowić. Mamy już oficjalnie lato, także zapraszamy je również do miasta Lublin, Summer in the City i Joe Cocker.

I to by było na tyle. Time to say goodbye, ale zanim to, to oczywiście jeszcze zostało miejsce pierwsze, które zajmuje Nothing But Thieves z utworem Overcome. Gratulujemy wygranej w tej ostatniej edycji przed przerwą wakacyjną. Przez cały okres wakacji możecie wysyłać na znanej wam stronie centrum.fm/lista propozycje, które miałyby znaleźć się w kolejnym sezonie programu. Nie musicie się ograniczać, będę regularnie zaglądać. Alex Reyer, dziękuję za ten sezon i oby do usłyszenia za 2 miesiące. Trzymajcie się.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: kąt. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.